ktoś się dzieli, to tylko forty, forty. 20% pobiera tutaj kasa. Ruda Grażyna, ty jesteś ekstra klasa. Szpan na max, ja ostro jeżdżę. Chodź na parking, przejdziemy przez zaplecze.

Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Nowość RMF Max.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę, kotek. A to niedobrze, bo mam słaby głos do kobiet. Boże.

Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Wygraj kasę. Zgłoś się i obstaw. A jak nie trafisz?
1: Dla ciebie 500 zł.
2: Dziękuję w takim razie.
0: Do zgarnięcia 25 tysięcy zł. Zgłaszasz się i obstawiasz. A jak trafisz, zgarniasz hajs. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: I po reklamie.

0: To, co grają, to jest prawdziwa betarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hity na maksa.
3: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wygraj kasę. Zgłoś się i obstaw. A jak nie trafisz?
5: Dla ciebie 500 zł.
6: Dziękuję w takim razie.
4: Do zgarnięcia 25 tysięcy złotych. Zgłaszasz się i obstawiasz. A jak trafisz, zgarniasz hajs. SMS o treści max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
8: Hej, zwrot mocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
9: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
10: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
8: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów.
9: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
11: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
12: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.

Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Poranek to prawdziwy roller. Mamy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami. Bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Mix Profeska.
8: Nikt nie gra lepiej.
7: Slay.
9: Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
10: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
11: Hej, zwrotu mocni!
12: To my. Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji.
13: Zwracacie nas bez paragonu.
12: Puste i niezgniecione.
14: Nie trzeba nas myć.
15: Ale etykieta musi być.
12: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
16: I po reklamie.

0: RMF Max.
1: Bring the action. When you hit the

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
9: szklana
8: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
10: Zrobią z nas nowe opakowania.
11: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
8: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
12: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
13: Sobota z Kaufland Kart Ekstra.
14: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. Złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
15: I po reklamie.

Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Reklama. Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Uwaga! Leci w górę!
2: Uwaga! Leci w dół!
3: Hity lecą w górę i w dół. Ty decydujesz. Hot Dance. Legendarna lista. W soboty po 17 w RMF Max.
4: Sponsorem programu Hot Dance jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
5: Wygraj kasę. Zgłoś się i obstaw. A jak nie trafisz?
6: Dla ciebie 500 zł.
7: Dziękuję w takim razie.
5: Do zgarnięcia 25 tysięcy złotych. Zgłaszasz się i obstawiasz. A jak trafisz, zgarniasz hajs. SMS od treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
12: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja,

0: PIX. W bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Hej, zwrotu mocni! Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
5: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
6: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
5: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów.
7: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Ale sztosy.
11: Ale co?
10: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
16: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
17: I po reklamie.

0: Sorry, papi, to Topic i Becky G tak nas rozruszali przez ostatnie 3 minutki mieszanką EDM-owych brzmień i latino w RMF Max. No to jak jesteśmy rozruszani, rozgrzani, to możemy odpalać sobotnie hity na maksa. Dawid Piązek, dzień dobry. Przez 5 najbliższych godzin będę wam towarzyszyć, no, niektórym w pracy, niektórym w trasie, innym podczas spokojnego sobotniego chillowania, a jeszcze innym podczas sprzątania na przykład. Co byście nie robili, po prostu zostańcie z nami. Timbaland za chwilkę z Kerry Hilson, The Way I Are.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
5: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
6: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
9: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
10: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki kastąd takie dobre 9,99. Tak! 10 jaj od kury zielononóżki kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: I po reklamie.

0: Lego.
1: Shakira, czyli specjalistka od mundialowych hitów, ten numer nagrała na Mistrzostwa Świata w Brazylii z 14 roku. W tym roku też ma oczywiście mundialowy kawałek, mundialowy hymn, Daj, Daj. No, mundial nam się powoli rozkręca, chociaż umówmy się, nie ma Polaków, więc dla nas tak do końca się nie rozkręci, niestety. No, Polska nie tylko nie awansowała, ale też leci cały czas w dół w rankingu FIFA. Spadliśmy, słuchajcie, na 36 miejsce w tej klasyfikacji i to jest o tyle ciekawe, że wyprzedziła nas Rosja. Rosja, która od 4 lat od napaści na Ukrainę nie rozegrała oficjalnie FIFA żadnego meczu, więc dla FIFA nie istnieje. No, ale mają zamrożony ranking i jak widać to wystarczy, żeby wyprzedzić Polaków. No, może to jest też jakaś strategia dla Polski. No, zresztą jak patrzyliśmy na te ostatnie mecze Polaków z Ukrainą i z Nigerią, to też mieliśmy takie wrażenie, że najprzyjemniej się na naszą kadrę patrzy, jak ona nie gra. Andy Dust z nami, Zakaria.

Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Wida podsiadły w RMF Max. No mamy sezon koncertowy, ale takiej kumulacji to jeszcze, słuchajcie, w Polsce chyba nie mieliśmy jak dzisiaj. Dawid Podsiadło gra dzisiaj wielki stadionowy koncert w Poznaniu. W Warszawie z kolei na stadionie Legii wystąpią dzisiaj Benny Benassi między innymi i Steve Angello, a z kolei w Chorzowie na ING Silesia Beats pojawi się między innymi Kashmir, Dimitri Vegas, no i on jedyny i niepowtarzalny Jason Derulo. No naprawdę gwiazdozbiór. Ja sobie takiego koncertowego dnia w Polsce nie przypominam. Oby tylko pogoda nic nie popsuła. O pogodzie niedługo będziemy mówić, a na razie Eminem za chwilkę z nami Without Me. Max.
1: Reklama. Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Podnosimy poprzeczkę na Śląsku. Well Fitness to już 19 klubów w regionie. W czerwcu poznaj nas za free. Skorzystaj z jednorazowego wejścia do wybranego śląskiego klubu i zobacz, jak wiele zyskasz. Więcej na wellfitness.pl.
3: Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i mebli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin.

0: z miłości do domu.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Ale sztosy.
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: M1 w Czeladzi. Tu bezpieczne wakacje, sport i zdrowie. Już w tę sobotę, 13 czerwca, pokazy służb ratowniczych, rozgrywki Arena Street Soccer i pokazy Freestyle Football oraz konsultacje medyczne. A do wygrania vouchery na fizjoterapię. Tylko w tę sobotę. M1 w Czeladzi.
6: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Zapraszamy do salonu Renault Autozięba, Katowice Piotrowice, ulica Kościuszki 257, www.autozięba.eu.

Taki mały Jakub, 2115 z Francisem. Słuchacie RMF Max. Przypominajka, że na YouTube'a RMF Max, ale też na platformy podcastowe na RMF On wjechał najnowszy odcinek podcastu Bratnie Dusze, a w nim gośćmi są znani z instagramowych rolek, z TikToków Marlena Sojka i Kuba Norek. Taka sympatyczna parka influencerów, która opowiedziała o swoim związku Agacie Świderskiej i Adrianie Krysia. Najciekawsze, najgorętsze fragmenty tego podcastu do posłuchania w RMF Max będą dzisiaj po 10:00.

0: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
5: Voltaren! Voltaren!
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
9: Tutaj spotkasz się z przygodą, nauką, historią i doskonałą zabawą. Tutaj, w Kopalni Złota, w Złotym Stoku. Przybywajcie i odkrywajcie nowy wymiar rozrywki. Czeka na Was przejazd podziemną kolejką, spływ łodzią w stuletniej sztolni, podziemny wodospad, spotkanie z duchem, gry terenowe i średniowieczna osada górnicza. Do tego hotele, restauracje i masa innych atrakcji. Kopalnia Złota w Złotym Stoku. Obiecujemy Wam złote góry. Zapraszamy do naszych mediów społecznościowych i na www.kopalniazłota.pl.
10: Masz pomysł, ale nie wiesz, jak zdobyć środki na jego realizację?
11: Zastanawiasz się, czy fundusze europejskie są dla ludzi w twoim wieku?
10: Są. Dla każdego.
11: Dowiedz się o nich wszystkiego w świetnej atmosferze podczas pikniku europejskiego ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w Pszczynie.
10: 21 czerwca na całe rodziny czekają strefy pełne atrakcji, animacji, edukacji, sportu, zdrowia i rekreacji.
11: Szczegóły na scp-slask.pl.
10: Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.
13: O sobotę i niedziela zdaniem synoptyków mogą niestety płatać figle. Przewaga chmur, przelotne opady. To wszystko jest możliwe dziś w Katowicach, Tychach, Zabrzu, Rudzie Śląskiej, Bytomiu, Sosnowcu, Świętochłowicach czy Mysłowicach. Termometry mogą pokazywać maksymalnie 19-20 stopni, no ale momentami możliwe krótkie deszcze i silniejsze podmuchy wiatru, a to spowoduje, że tych 19-20 wcale nie poczujecie. Jutro nieco chłodniej, 17 stopni, okolice 19 w Katowicach, w poniedziałek też sporo chmur.
14: Prognoza ogarnięta, no to lećmy z muzyką. Martin Garrix, Ed Sheeran, numer, który długo czekał na swoją premierę, ale było warto czekać. Repeat it. Dawid Miązek, zapraszam. Stay.

0: Są takie nuty, których no, po prostu świetnie się słucha, a są takie, które wchodzą do głowy, wbijają się, hipnotyzują i to jest właśnie ten drugi rodzaj. Alex, Lemmy, Rasim, Rin, Forever and a Day w RMF Max. My za chwilę w RMF Max zdradzimy, ile dostaje co miesiąc osoba z najwyższą emeryturą w Polsce. No, to może być dla niektórych szokująca liczba. To za parę minut, a za chwilkę Another 54 Ultra. Talk to you.
1: Max. Reklama.
2: Masz pomysł, ale nie wiesz, jak zdobyć środki na jego realizację?
3: Zastanawiasz się, czy fundusze europejskie są dla ludzi w twoim wieku?
2: Są. Dla każdego.
3: Dowiedz się o nich wszystkiego. W świetnej atmosferze. Podczas pikniku europejskiego ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w Pszczynie.
2: 21 czerwca na całe rodziny czekają strefy pełne atrakcji, animacji, edukacji, sportu, zdrowia i rekreacji.
3: Szczegóły na scp-slask.pl.
2: Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej.
4: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
5: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
6: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
7: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
8: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
7: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
8: No, no.
9: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
10: Tato, co to za pan?
11: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
10: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
11: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
10: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
11: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
10: To z Tauronem.
11: Jasne, że tak. Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
12: Szukasz pomysłu na dzień pełen atrakcji? Park Rozrywki Poczesna to miejsce, gdzie przygoda czeka na każdym kroku. Zobacz zebry, lemury, surykatki, wielbłądy, alpaki, kapibary, bo kapibary są na fali, i setki innych wyjątkowych zwierząt. Karmienie, dmuchańce, park linowy, trampoliny i plac zabaw. Tu nuda nie ma wstępu. A kiedy złapie was apetyt, zaprasza kawiarenka z kawą i słodkimi przekąskami. Urodziny i wycieczki? Tylko w Poczesnej. Park Rozrywki Poczesna. Mini zoo. Wielka frajda.
13: RTV Euro AGD.
14: Jak okazje?
13: To w euro!
14: Emocje rosną!
13: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: Adatex, deweloper inwestycji Panorama 3 Stawy, zaprasza na pierwszy dzień otwarty. Czekamy na was 20 czerwca od 10 do 14 przy ulicy Pułaskiego 23 w Katowicach. Poznajcie zielone sąsiedztwo Doliny Trzech Stawów. Zobaczcie gotowe do odbioru mieszkania z ogrzewaniem podłogowym i wykończonymi tarasami lub ogródkami. Rabaty do 2000 zł za metr kwadratowy. Rabat dostępny tylko w dniu wydarzenia. Więcej na adatex.pl.
16: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
17: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
18: I po reklamie.
19: To jest RMF Max.
20: Hity na maksa.
19: Śląsk 88.1 FM.

Energetyczna mieszanka Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beat w RMF Max. Słuchajcie, w Polsce generalnie emeryci to raczej w luksusy nie opływają, ale są wyjątki. Słuchajcie, najwyższa wypłacana emerytura w Polsce to jest, uwaga, 54 tysiące brutto. Tak wynika z oficjalnych danych ZUS-u, a wypłacana jest panu, który no po pierwsze miał wysokie składki, po drugie bardzo późno przeszedł na emeryturę, bo w wieku 86 lat dopiero. No, jak się dostaje 54 tysiące co miesiąc, to wtedy to tak, to można sobie powiedzieć, wesołe jest życie staruszka. O ile oczywiście się o tym pamięta, bo często, nie mówię, że w tym przypadku, ale często to w takich przypadkach jest, że najbardziej to się cieszy rodzina. Dziadek, 3200 z ZUS-u przyszło, no to już po rewaloryzacji, tak.

Pomość RMF Max. Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Anna Nakrop i Ale Farben, Supergirl w RMF Max, a nasze Supergirls, czyli Ada Krysian i Agata Świderska, czyli autorki podcastu Bratnie Dusze, tym razem zaprosiły do siebie jedną z najpopularniejszych par z internetu, doskonale znani z Instagrama i z TikToka, Marlena Sojka i Kuba Norek. Można już tej rozmowy posłuchać albo obejrzeć na YouTubie RMF Max, na RMF On, na platformach podcastowych, a najciekawsze fragmenty też sobie wypuścimy po 10 w RMF Max. Zostańcie z nami. Za chwilę prognoza pogody, a po niej Ale Farben i René Miller, Body Tak. RMF Max.
1: Reklama. Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Masz pomysł, ale nie wiesz, jak zdobyć środki na jego realizację?
7: Zastanawiasz się, czy fundusze europejskie są dla ludzi w twoim wieku?
6: Są. Dla każdego.
7: Dowiedz się o nich wszystkiego. W świetnej atmosferze. Podczas pikniku europejskiego ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w Pszczynie.
6: 21 czerwca na całe rodziny czekają strefy pełne atrakcji, animacji, edukacji, sportu, zdrowia i rekreacji.
7: Szczegóły na scp-slask.pl.
6: Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej.
8: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet

0: Jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Zostań technikiem z Medykiem. Ucz się zawodu technika usług kosmetycznych i technika masażysty. Zdobądź nowe perspektywy. Bezpłatnie, bez matury i ograniczeń wiekowych. Bytomski Medyk zaprasza na ulicę Wrocławską 120.
2: Lexus Rybnik zaprasza na wyjątkowe oferty specjalne. Teraz Lexus NX dostępny już poniżej 200 tysięcy złotych. Tak tanio jeszcze nie było. To idealny moment, aby przesiąść się do luksusowego japońskiego SUV-a. Lexus NX dostępny jest od ręki, dzięki czemu jeszcze przed wakacjami możesz cieszyć się nowym samochodem gotowym na każdą trasę. Odwiedź Lexus Rybnik i poznaj specjalne oferty przygotowane na wybrane modele. Lexus Rybnik, ulica Prosta 110.
3: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
7: I po reklamie.
8: Muzyka zawsze po pierwsze.
9: Tu się czuję hity.
8: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
11: O sobotę i niedziela zdaniem synoptyków mogą niestety płatać figle. Przewaga chmur, przelotne opady. To wszystko jest możliwe dziś w Katowicach, Tychach, Zabrzu, Rudzie Śląskiej, Bytomiu, Sosnowcu, Świętochłowicach czy Mysłowicach. Termometry mogą pokazywać maksymalnie 19-20 stopni, no ale momentami możliwe krótkie deszcze i silniejsze podmuchy wiatru, a to spowoduje, że tych 19-20 wcale nie poczujecie. Jutro nieco chłodniej, 17 stopni, okolice 19 w Katowicach, w poniedziałek też sporo chmur.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.

0: Where is my husband? Pyta Rai przed 10 w RMF Max. No, na to pytanie to nie odpowiemy, ale możemy odpowiedzieć na pytanie, jak spędzić czas w weekend, gdzie się wybrać, gdzie będzie fajnie, a gdzie niekoniecznie. O tym teraz właśnie w Tour de Club. Zapraszam.
1: Taneczne doznania i świetne wydarzenia na Śląsku. Tu dowiecie się jako pierwsi i oczywiście rzetelnie. Zaglądamy do Energy 2000. Dzisiaj będzie dużo wspomnień. Retro party. Grają rezydenci Deep Push, DM i Aras. Na trzech parkietach dla każdego coś fajnego. Na sali dance D-Bomb pojawi się na koncercie. Kaz Bałagan w kolejce. Kordian, Tajtom. No oczywiście Góralska Noc to kolejny weekend, sobotę 20, a później White Party do 26 czerwca. Tak gra Energy 2000 w Katowicach. Gdzie jeszcze można pojawić się na Śląsku i pobawić? Saksofonistka będzie gościem specjalnym klubu Scena 54. To a propos dzisiejszego wieczoru, Chris Sachs będzie pogrywała. Życzymy miłej zabawy także przy saksofonie. No chyba, że macie ochotę na Girls Just Wanna Have Fun. Na dużą miłość plażowego brzmienia. Mają dwa parkiety i grają bardzo tanecznie. Tarnowskie Góry się kłaniają i oczywiście Onyx. No i co? No i dzisiaj także po południu w Bielsku Białej baseny ruszają. Mayday organizuje grubą imprezę Electronic Pool Session na dwóch parkietach, a później after w Tubi Klubie. W Bielsku Białej.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Uwaga! Leci w górę!
9: Uwaga! Leci w dół!
10: Hity lecą w górę i w dół. Ty decydujesz. Hot Dance. Legendarna lista. W soboty po 17 w RMF Max.
11: Sponsorem programu Hot Dance jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
12: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
13: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
14: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
15: No, to jedziemy.
16: Tato, czy dziś ja prowadzę?
15: Jasne, w końcu to twój dzień.
16: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
17: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
10: Najlepiej słuchać w pracy.
18: Max robi mi dzień.
19: Max robi robotę. Yeah!
10: Od tego jesteśmy.
20: Mocne hity.
10: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
21: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
22: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
23: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
24: Mama była smutna i zmęczona.
22: Na

0: 99 za każdą sztukę przy zakupie 6, a akcję kończą lody Marletto na patyku 6 razy 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
1: I po reklamie.
2: Sprawdzamy najnowsze prognozy synoptyków dla Śląska i Zagłębia, a tam weekend z dużą dawką chmur, no i momentami ze słońcem. Dziś w Katowicach, Tychach, Zabrzu, Rudzie Śląskiej, Bytomiu czy Chorzowie termometry pokażą okolice 19, to maks. Miejscami możliwe przelotne opady, wiatr chwilami mocniej powieje z zachodu, no a to spowoduje, że 19 na skali, to na pewno nie będzie 19 na skórze. Jutro podobnie, trochę słońca, trochę deszczu, na termometrach 2-3 stopnie mniej.
3: Ciekawych rzeczy z kalendarza, to dzisiaj mamy Światowy Dzień Robienia na Drutach w miejscu publicznym, bez skojarzeń, proszę, a poza tym mamy też Święto Dobrych Rad. No to ja mam dla was bardzo dobrą radę, zróbcie teraz głośniej, bo Eben wjeżdża z numerem Hollow. Dawid Miązek, zapraszam.

0: Dwa dni to jest Bled Cafe RMF Max, a my za chwilę sobie odpalamy bratnie dusze, to znaczy najciekawsze fragmenty najnowszego odcinka naszego flagowego podcastu na YouTubie RMF Max. Najnowszym gościem Ady Krysian i Agaty Świderskiej są Marlena i Kuba, Marlena Sojka i Kuba Norek, popularni influencerzy, którzy u nas zdradzili co nieco kulis swojego związku. Na przykład będziecie mogli za chwilę dowiedzieć, jak się w ogóle poznali. To za parę minut, a za chwilę Sia z nami będzie z Seanem Paulem, czyli Trills.
1: Reklama. Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
2: Podnosimy poprzeczkę na Śląsku. Well Fitness to już 19 klubów w regionie. W czerwcu poznaj nas za free. Skorzystaj z jednorazowego wejścia do wybranego śląskiego klubu i zobacz, jak wiele zyskasz. Więcej na wellfitness.pl.
3: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
4: W tę sobotę masło ekstra Kastąd takie dobre. Złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
5: Uwaga, komunikat. Od 29 czerwca 2026 roku w części Śródmieścia Katowic zacznie funkcjonować strefa czystego transportu. Ograniczona wjazd najstarszych i najmniej ekologicznych pojazdów, oferując jednocześnie szerokie wyłączenia dla mieszkańców Katowic oraz całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Sprawdź zasady i przygotuj się na zmianę. Wejdź na katowice.eu/SCT.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
6: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Mix Profeska.
9: Nikt nie gra lepiej.
8: Slay. Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
10: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.

0: Living.
1: Szukasz dla dziecka przygody blisko domu? Wybierz półkolonie Wake Zone. Tu opanuje wakeboard na wake campie lub poczuje klimat lat 90. Z aktywną ekipą bez ekranów i hejtu. Natura, sport, zajęcia kreatywne i nowe przyjaźnie. Mamy plan na każdą pogodę. Liczba miejsc ograniczona. wake-zone.pl. Poleca RMF Max.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro.
4: Mistrzowskie okazje w grze.
5: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie. RMF Max.
7: RMF Max Śląsk.

0: I'm a
1: klasyk, fireball. Ale działa. Cały czas działa. Pitbull i John Ryan, Fireball w RMF Maxi. To jak działa. Intensywnie też działają Ada Krysian i Agata Świderska. Podcast Bratnie Dusze. Tym razem dziewczyny zaprosiły do siebie Marlenę Sojkę, Kuba Norka. Popularną parę influencerów swego czasu wszyscy śledzili, czy Marlena dostanie ten pierścionek zaręczynowy, czy nie dostanie. No ale jak to się w ogóle zaczęło? Jak się poznali? To nam też zdradzili w podcaście Bratnie Dusze.
2: My poznaliśmy się bardzo spontanicznie na Tinderze, na aplikacji, którą w zasadzie zainstalowałam w jeden wieczór, w drugi miałam już usunąć, bo chciałam tylko poznać tą aplikację, no ale wskoczył mi Kuba. I oto jesteśmy.
3: Winny. Nie jest to może taka klasyczna filmowa historia, wiecie, żeby ją fajnie opowiadać, ale że my nie mieliśmy chyba czegoś takiego, że się tego wstydziliśmy, że przez Tindera i tak dalej.
2: Tak naprawdę od razu tak między nami kliknęło, że już na pierwszym spotkaniu uczyliśmy się, jakbyśmy się znali całe życie, tak. A to jest takie naprawdę wyjątkowe uczucie, myślę.
4: I po jakim czasie zaczęliście być razem?
2: Myślę, że już na drugi raz.
1: Czyli jednak nie taki straszny ten Tinder, jak go malują. Proszę, można zdobyć miłość na całe życie, a nie tylko na popołudnie. Cała rozmowa z Marleną i Kubą w podcaście Bratnie Dusze na YouTubie RMF Max. Między innymi my sobie do najciekawszych fragmentów tego podcastu już niedługo wrócimy. Na razie wracamy do grania. Gips, Kukon i Jonathan, ty.

0: Słyszałeś? Dni otwarte na osiedlu Albatrosów już w sobotę.
1: Będę tam. To najlepsza okazja, by kupić wymarzony dom lub mieszkanie na wyjątkowych warunkach.
2: Sprawdź szczegóły na wiarygodnydeweloper.pl.

0: Jak się wam podoba ta nowość, to Simza i Fire Fire w RMF Max. No zaledwie 2,5 minutki, ale faktycznie ogień jest. Miejmy nadzieję, pogoda nam dzisiaj żadnych planów nie popsuje, bo dużo wydarzeń plenerowych. No między innymi, słuchajcie, dzisiaj lato na maksa, kolejna odsłona. Dziś jesteśmy w Malborku z fajnym koncertem. Zagrają między innymi Wilki, Mortal, no i na deser Ola Bieniasz ze swoim gorącym tanecznym setem. Wstęp za free, a cały rozkład jazdy naszej letniej trasy koncertowej znajdziecie na rmfmax.pl w zakładce Lato na Maxa. RMF Max.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Toyota Dobrygowski Rybnik zaprasza na dni otwarte od 15 do 20 czerwca. To ostatnia szansa na nową Toyotę przed wakacjami. Tylko teraz specjalne oferty na wszystkie modele i każdy rodzaj napędu. Hybryda, plug-in oraz elektryk. Na miejscu czekają wyjątkowe promocje, atrakcyjne pakiety korzyści i możliwość odbycia jazdy testowej nową Toyotą RAV4. Nie zwlekaj i przygotuj się na wakacyjne wyjazdy z nową Toyotą. Toyota Dobrygowski Rybnik. Ulica Prosta 110.
5: Płacę podatki za tę starą halę po warsztatach, a tam tylko wieje nudą. Zero pomysłu.
6: No to przestań produkować nudę. Zrób tam ściankę wspinaczkową, stylową kawiarnię albo kręgielnię. Śląsk potrzebuje miejsc do relaksu.
5: Łatwo powiedzieć. Skąd na to wziąć?
6: Ze Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. Dają unijne dotacje na zagospodarowanie terenów poprzemysłowych. Dostaniesz minimum 1 000 000 zł na przemysł czasu wolnego.
5: Oho, to kończę kawę i patrzę na scp-slask.pl.
7: Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej.
8: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Mix Profeska.
10: Nikt nie gra lepiej.
9: Slay. Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
11: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
12: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Twoje pierwsze mieszkanie na start. Więcej miejsca dla rodziny albo zmiana na

0: dewelopera TDJ Estate. Odwiedź nas 19 i 20 czerwca w biurach sprzedaży w Katowicach, Zabrzu i Bielsku-Białej i wybierz swój nowy adres. Zobacz gotowe mieszkania na żywo. Skorzystaj ze specjalnych rabatów i harmonogramu płatności 10.90. Do zobaczenia 19 i 20 czerwca. Więcej na tdjestate.pl.
1: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
0: I po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
3: Sprawdzamy najnowsze prognozy synoptyków dla Śląska i Zagłębia, a tam weekend z dużą dawką chmur, no i momentami ze słońcem. Dziś w Katowicach, Tychach, Zabrzu, Rudzie Śląskiej, Bytomiu czy Chorzowie termometry pokażą okolice 19 to maks. Miejscami możliwe przelotne opady, wiatr chwilami mocniej powieje z zachodu, no a to spowoduje, że 19 na skali to na pewno nie będzie 19 na skórze. Jutro podobnie, trochę słońca, trochę deszczu, na termometrach 2-3 stopnie mniej.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.

0: Alex Warren, dzisiaj wokalista, ale zaczynał od bycia wziętym TikTokerem i influencerem. No to właśnie influencerzy Marlena Sojka i Kuba Norek byli gośćmi najnowszego odcinka podcastu Bratnie Dusze. Piękna para z polskiego TikToka. No i właśnie Adam, Krysian i Agata Świdecka pytały ich, czy nie czują presji, żeby być taką idealną parą w internecie.
1: Ja miałam taki pewien moment, że starałam się dużo pokazywać właśnie jakichś takich, wiecie, filmików, czy to z naszych wyjazdów, gdzieś jesteśmy i tak dalej, ale mam wrażenie, że troszeczkę odpuściłam.
2: Mam takie dni, że jestem zadowolony właśnie z tego, co dodaję, jest okej, okay, a potem wchodzę na Instagrama, wiecie, jakiegoś takiego, nie wiem, influencera, który ma bardzo estetycznie wszystko zrobione. I patrzę na jego siatkę na Instagramie i mówię, o Jezus, piękny. Wiecie, że ja się zatrzymałem gdzieś w rozwoju na tym internecie.
1: A ja później Kubie mówię, nikt nie wchodzi i nie analizuje twojej siatki. Ktoś po prostu widzi jakiś post, podoba mu się, daje serduszko czy komentarz i tyle. Tak. Nikt nie siedzi na tym profilu tyle co ty.
0: Jakby ktoś kiedyś potrzebował definicji problemów pierwszego świata, to będzie to. Cała rozmowa z Marleną i Kubą na YouTubie RMF Max, na RMF On, na wszystkich platformach podcastowych. Szukajcie podcastu Bratnie Dusze. Ed Sheeran z nami i Azizam, a za chwilę 11:00.

0: reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
4: Uwaga, komunikat. Od 29 czerwca 2026 roku w części Śródmieścia Katowic zacznie funkcjonować strefa czystego transportu. Ograniczona wjazd najstarszych i najmniej ekologicznych pojazdów, oferując jednocześnie szerokie wyłączenia dla mieszkańców Katowic oraz całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Sprawdź zasady i przygotuj się na zmianę. Wejdź na katowice.eu/SCT.
5: Tutaj spotkasz się z przygodą, nauką, historią i doskonałą zabawą. Tutaj, w Kopalni Złota, w Złotym Stoku. Przybywajcie i odkrywajcie nowy wymiar rozrywki. Czeka na Was przejazd podziemną kolejką, spływ łodzią w stuletniej sztolni, podziemny wodospad, spotkanie z duchem, gry terenowe i średniowieczna osada górnicza. Do tego hotele, restauracje i masa innych atrakcji. Kopalnia Złota w Złotym Stoku. Obiecujemy Wam złote góry. Zapraszamy do naszych mediów społecznościowych i na www.kopalniazłota.pl.

0: akcją tylko 9,99 za kilogram, a ogórki gruntowe cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
1: Danie tutaj jest stokrotka.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej, a z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
4: Zostań opiekunem medycznym z Medykiem. Zacznij naukę bez matury, bez ograniczeń wiekowych. Zdobądź bezpłatnie zawód z perspektywami. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Medyk. Bytom, Wrocławska 120.
5: Szukasz mieszkania i czekasz na dobrą okazję? Właśnie znalazłeś. W JW Construction wybrane gotowe mieszkania kupisz teraz z rabatem 10%. To ostatnie mieszkania w promocyjnej cenie. Odwiedź stronę jwc.pl i sprawdź, które mieszkania są jeszcze dostępne.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro.
8: Mistrzowskie okazje w grze.
6: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.
10: Na Śląsku i w Zagłębiu sobota z przewagą chmur. Miejscami pojawią się niestety krótkie, przelotne opady, ale przejaśnienia też będą. Na termometrach w regionie maksymalnie 19 stopni. Odczuwalna może być jednak niższa. Wszystko przez zachodni wiatr. No i wspomniane opady deszczu, które gdzieniegdzie niestety się zahaczą i będą wisieć nad miastem. Miejmy nadzieję, że nie nad centrum aglomeracji. Zobaczymy miejscami. Będzie też trochę chłodniej. Wieczorem też dość zimno.
11: Oczywiście, że na maksa, bo albo na maksa, albo wcale. Takie mamy założenie w tej robocie. W 11 godzinę w RMF Max wjeżdżamy z drzwiami, bo na start Bauza i Magnetic, a będzie jeszcze Anima i Georgi między innymi i Dawid Podsiadło. No, jeszcze bym się przedstawił. Dawid Miązek, dzień dobry i zapraszam do 13:00 do Bratnik. Tuż niedługo wracamy.

0: Marshmallow, Ellie Goulding, jeszcze Avion, Save My Love, to jest RMF Max, Marlena, Sojka, Kuba, Norek, najnowsi goście Ady Krysian i Agaty Świderskiej w podcaście Bratnie Dusze zasłynęli taką serią filmików, kiedy ona czekała na pierścionek, a on robił wszystko, żeby jej się tylko nie oświadczyć. No i chyba działał skutecznie, skoro są 11 lat razem, a pierścionka dalej. No właśnie, co z tym pierścionkiem, to zdradzimy za chwilę w kolejnym fragmencie najnowszej odsłony podcastu Bratnie Dusze, już za parę minut. Za chwilkę tymczasem z nami Wiktor Waligura, 4 pory roku.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Autowoz Chorzów. Ulica Drogowa, trasa Siedlicowa 51. Albo na jackpolska.pl.
6: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
7: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
6: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
7: No, no.
8: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
12: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
14: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
15: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
16: Znasz to. Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
17: Zdrowit. Jedziemy!
18: Dziś ja prowadzę!
19: Prosto, w prawo.
18: Jesteśmy w salonie Cherry!
20: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
21: Twoje pierwsze mieszkanie na start. Więcej miejsca dla rodziny albo zmiana, na którą czekasz od dawna. Odpowiedzią na każdą z tych potrzeb są dni otwarte dewelopera TDJ Estate. Odwiedź nas 19 i 20 czerwca w biurach sprzedaży w Katowicach, Zabrzu i Bielsku-Białej i wybierz swój nowy adres. Zobacz gotowe mieszkania na żywo. Skorzystaj ze specjalnych rabatów i harmonogramu płatności 10,90. Do zobaczenia 19 i 20 czerwca. Więcej na tdjestate.pl.
22: I po reklamie.
23: To jest RMF Max.
24: Hity na maksa.
23: Śląsk 88.1 FM.

0: beautiful. Anima i Joji, beautiful, pięknie w RMF Max. No to a propos, piękna para Marlena i Kuba, Marlena Sojka, Kuba Norek gościła w najnowszym odcinku podcastu Bratnie Dusze.
1: Najczęściej zadawane i myślę też najbardziej denerwujące was pytanie, to jest pewnie pytanie, kiedy zaręczyny, bo tak, ja już to nie wiem, ile razy widziałam na TikToku, więc widzowie możecie być spokojni, kolejne etapy się dzieją.
2: Tak, są w drodze. Zaczynaliśmy ten związek bardzo, bardzo młodo, więc dalej jesteśmy młodzi i wiecie, dla ludzi, którzy nas oglądają, słysząc to, że jesteśmy 11 lat ze sobą, bez zaręczyn, bez pierścionka, mają takie, ale jak to? Jak to? Przecież zawsze tak wszystko wygląda, że są zaręczyny, jest związek, są zaręczyny, ślub i dzieci.
3: Na przykład tutaj taki przykład, moi rodzice nigdy nie mieli ślubu, nigdy nie byli zaręczeni, mają dwójkę dzieci. Ale ja tu też muszę powiedzieć i sprostować, że to też jest nasza wina, bo my troszeczkę podsycaliśmy lata temu właśnie tymi...
1: Chciałam o to zapytać właśnie.
3: Tak, i my teraz jakby, wiecie, to są owoce tego, co zasialiśmy wtedy.
2: Ja na przykład o tym często tak naprawdę nie nagrywałam na przestrzeni lat, a mimo wszystko ludzie mają taki filtr, że jak tylko słyszą coś o tych zaręczynach, to mówią, że ja cały czas o tym kręcę i ja cały czas o tym gadam, bo ich ten temat interesuje po prostu. Ale nie, nie jesteśmy już po ślubie, bo też są takie teorie, że to tylko dla zasięgu.
0: No coś w tej teorii musi być chyba, albo jeżeli nie, to mistrzu, ucz mnie, jak to robisz, że 11 lat nie dałeś jej pierścionka, ona dalej chce być z tobą. Cały najnowszy odcinek podcastu Bratnie Dusze na YouTubie RMF Max, na RMF On, na wszystkich platformach podcastowych. My sobie do tej bardzo fajnej rozmowy jeszcze też niedługo wrócimy. A teraz z nami Yearbox Graceland.

0: Słyszałeś? Dni otwarte na osiedlu Albatrosów już w sobotę.
1: Będę tam. To najlepsza okazja, by kupić wymarzony dom lub mieszkanie na wyjątkowych warunkach.
2: Sprawdź szczegóły na wiarygodnydeweloper.pl.

0: To, co masz ty, Dawid Podsiadło w RMF Max. Ostatnio furorę na Instagramie zrobił post burmistrza Wojkowic. To są rodzinne strony Dawida, a burmistrz odkopał zdjęcie sprzed 14 lat, kiedy Dawid Podsiadło, jeszcze bez wąsa, jeszcze na początku swojej muzycznej przygody, grał koncert charytatywny, no i miał zagrać zupełnie za darmo, no ale się okazało, że ze względów formalnych trzeba podpisać z nim umowę na symboliczne 100 zł i głupio mu było przyjąć tę stówę, no bo to jednak koncert charytatywny. No, powiem wam, że są tacy artyści, którzy nawet za występ na koncercie charytatywnym życzą sobie srogie honorarium, więc tym bardziej się to chwali. Pogoda za chwileczkę, a po niej Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
6: Szukasz pomysłu na dzień pełen atrakcji? Park Rozrywki Poczesna to miejsce, gdzie przygoda czeka na każdym kroku. Zobacz zebry, lemury, surykatki, wielbłądy, alpaki, kapibary, bo kapibary są na fali, i setki innych wyjątkowych zwierząt. Karmienie, dmuchańce, park linowy, trampoliny i plac zabaw. Tu nuda nie ma wstępu. A kiedy złapie Was apetyt, zaprasza kawiarenka z kawą i słodkimi przekąskami. Urodziny i wycieczki? Tylko w Poczesnej. Park Rozrywki Poczesna. Mini zoo, wielka frajda.
7: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Dzień

0: coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
1: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
2: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni, 159 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.

0: 88 i 1 FM. Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino, dealer samochodów marki Jetour, Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
1: Na Śląsku i w Zagłębiu sobota z przewagą chmur, miejscami pojawią się niestety krótkie, przelotne opady, ale przejaśnienia też będą. Na termometrach w regionie maksymalnie 19 stopni, odczuwalna może być jednak niższa, wszystko przez zachodni wiatr, no i wspomniane opady deszczu, które gdzieniegdzie niestety się zahaczą i będą wisieć nad miastem. Miejmy nadzieję, że nie nad centrum aglomeracji. Zobaczymy miejscami. Będzie też trochę chłodniej. Wieczorem też dość zimno.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
2: Hity na maksa.
0: RMF Max Śląsk.

0: Kudinioty Eminem, a nuta, która przybliża nas już bardzo, bardzo, bardzo w stronę południa. 12 za chwilę, no ale zanim 12, to kilka propozycji od nas, co robić w ten weekend, gdzie się dobrze można pobawić. Zapraszam na Tour de Club.
1: Czas na sobotnie do zdania na Śląsku. No to zaczynamy informacje imprezowe. To jest oczywiście Tour de Club. Zaczynamy od Energy 2000, bo dzisiaj nie próżnują. Dzisiaj będzie dużo wspomnień. No właśnie, będzie dzisiaj dużo wspomnień, bo w Energy 2000 grają imprezę retro, więc dużo retro muzy dzisiaj grane będzie. Przypomnijmy, na sali dance będzie Deep Bomb, ale także grają rezydenci, nie tylko rezydenci i goście specjalni, Arasy, Den i Deep Push, ale do wyboru, do koloru muzyka, bo przecież mamy trzy parkiety w Energy 2000 w Katowicach. Piątek następny, Kasbała Gana na koncercie, Kordian, Taito, no i oczywiście Góralska Nocy, to plan na 20 czerwca, no i jeszcze White Party piątek 26 czerwca, Energy 2000 nie próżnuje i zaprasza oczywiście na te wszystkie wieczory. I pamiętajcie, że programy byle do obiadu są do zdobycia zaproszenia do Energy 2000. Wśród planów za tydzień ING Silesia Beats, no to jest piątek i sobota 12 i 13 czerwca jeszcze w tym tygodniu, jeszcze po weekendzie. Będzie dużo o Silesii, będziemy mówić, przypominać, bilety będą.
2: Reklama. Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
3: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. Złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
4: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Katowicach. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Katowicach, ulica Dąbrówki 10.
6: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
7: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
10: Szukasz dla dziecka przygody blisko domu? Wybierz półkolonie Wake Zone. Tu opanuje wakeboard na wake campie lub poczuje klimat lat 90. Z aktywną ekipą bez ekranów i hejtu. Natura, sport, zajęcia kreatywne i nowe przyjaźnie. Mamy plan na każdą pogodę. Liczba miejsc ograniczona. wake-zone.pl poleca RMF Max.
11: O czym ćwierkają ptaszki w Sosnowcu? O odnowionym hipermarkecie Auchan!
12: Otwórz się na nową jakość zakupów i skorzystaj z mnóstwa promocji. Jak filet z piersi kurczaka, teraz 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,70. A lody zielona budka 54% taniej, tylko 9,99 za opakowanie. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,98. Oferta do 17 czerwca. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
13: RTV Euro AGD.
14: Jak okazje?
13: To w euro!
14: Emocje rosną!
13: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali QNET. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.
16: Zaglądamy sobie na mapy meteo, a tam sobota na Śląsku i w Zagłębiu pod znakiem chmur i przelotnych opadów, choć miejscami pojawi się też trochę słońca, zapewniają synoptycy. Na termometrach w regionie maksymalnie 19 stopni, ale przez wiatr, chmury i deszcz niestety nie poczujemy tego aż tak dobrze. Wiać ma głównie od zachodu. Niedziela przyniesie podobną pogodę, sporo chmur, przelotne deszcze i silniejsze podmuchy wiatru, a temperatura będzie niestety spadać w niedzielę chłodniej o 2 stopnie niż w sobotę.
0: Lećmy z tym popołudniem sobotnim, a otworzymy je sobie z Justinem Bieberem i z Nikim i nasz numerem Beauty and the Beat, czyli fajnie sobie otworzymy. Dawid Miązek, zapraszam jeszcze przez godzinkę.

0: o smutnych dziewczynach, Sad Girls, Bibi Rexa i David Guetta w RMF Max. Ada Krysian i Agata Świderska wręcz przeciwnie, są bardzo szczęśliwe, jak nagrywają podcast Bratnie Dusze i świetnie się bawią, wiem, bo widziałem. I goście też się dobrze bawią i z tego wychodzą fajne rozmowy. Najnowszej odsłony możecie posłuchać na YouTubie RMF Max, ale też na RMF On i na wszystkich platformach podcastowych. Odsłony z duetem, a właściwie parą influencerów, Marleną Sojką i Kubą Norkiem. Za chwilę sobie wrócimy do fragmentów tej rozmowy i sięgniemy do początków zamierzchłych ich związku. RMF Max.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Ale patrz!
4: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
5: Mamy to od Lewiatanie tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
9: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
8: Czekamy na pierwszy gwizdek.
9: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
10: Pływamy, latamy, nie zwalniamy. Wake Zone Stawiki Sosnowiec. Odjechany, wodny tor przeszkód, beach bar, imprezy, plaża i wake park. Wypożyczalnia sprzętu, treningi dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wake Zone Stawiki Sosnowiec. Przybywaj, pływaj i odpoczywaj. www.wake-zone.pl. Poleca RMF Max.
11: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magnat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
12: Co masz?
13: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chips Lays? Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
14: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
15: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
16: Leroy, akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
17: Odpaliliśmy letnią

Pokochaj niskie ceny. Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę.

0: sklepu. Biedronka.
1: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.

0: Hey baby, drop it to the floor. Pitbull, Mr. Worldwide i T-Pain w RMF Max. A my wracamy do Bratnich Dusz, do rozmowy z Marleną Sojką i z Kubą Norkiem. Wiemy już z podcastu Bratnie Dusze, że poznali się na Tinderze, w internecie ich drogi się przecięły. No a jak wyglądały te ich początki? Jak już się poznali?
1: Na przykład dosyć szybko wskoczyliśmy na głęboką wodę, bo my w zasadzie się spotykaliśmy chyba ze sobą rok i to było tak, wiecie, na odległość. Ja tam przyjeżdżałem w tygodniu czasem na noc do Marleny, jak miałem, nie wiem, następny dzień szkoły, trochę później. No dużo się w sobie widywaliśmy. Jak na to, że dzieliło nas mniej więcej 60 kilometrów i wtedy jeszcze nie mieliśmy ani prawka, ani samochodów, to się widzieliśmy dosyć często, no ale po mniej więcej roku spotykania my już ze sobą zamieszkaliśmy. I to, wiecie, była też taka w sumie odważna dosyć decyzja, no bo nie dość, że jesteśmy młodziutcy,
2: jeszcze chodziłeś do szkoły.
1: Jeszcze chodziłem do szkoły i wtedy jeszcze nawet pracy chyba nie miałem. I zmierzam do tego, że właśnie szybko musieliśmy też zweryfikować, jak bardzo jesteśmy dobranymi partnerami, czy jesteśmy w stanie ze sobą mieszkać.
0: No to faktycznie szybciutko. Po roku ze sobą zamieszkali, a po 11 latach Marlenka dalej nie ma pierścionka zaręczynowego. A czy marzy im się gromadka dzieci, to o tym sobie za chwilę z nimi pogadamy. Całość tej rozmowy pamiętajcie m.in. na YouTubie RMF Max. Bledka tymczasem z nami.

0: Girl Next Door, czyli artysta znany kiedyś jako Machine Gun Kelly, a teraz po prostu MGK i Wiz Khalifa razem z nim w RMF Max, a razem z Adą Krysian i Agatą Świderską w podcaście Bratnie Dusze, Marlena Sojka i Kuba Norek. No i dziewczyny podpytały tę mega popularną parę influencerów o to, czy planują wkrótce jakieś dzieciaczki może.
1: Temat dzieci to jest teraz u nas bardzo okupowany.
2: Wśród znajomych jakoś, czy...
3: Nie, właśnie nie.
1: Kuba jakieś takie, wiecie, przejawia momenty, że zaczyna o tym mówić
2: bardzo często. Bo on ci powiedział, że się już czuje stary, też widzę, tak, że on tutaj już coś...
1: Tak, ale nie mówi, że chce, ale na przykład sobie chodzi po pokoju i mówi takie imię, które nam się tam podoba dla dziewczynki i na przykład mówi, odebrałaś ze szkoły, nie będę to jeszcze zdradzać, ale ja mówię, co ty robisz? A on sobie jakieś tam tworzy zdania i gdzie wykorzystuje to imię, Co to chodzi?
3: Ale to też nie jest tak, bo to jest kolejny temat, który my jakby mamy też przedyskutowany i myślę, że mogę powiedzieć, myślę, że w najbliższym czasie nie planujemy, ale chcielibyśmy mieć oczywiście kiedyś dzieci.
0: No i dobrze, bo przyrost naturalny mamy, jaki mamy, także trzeba ratować, ale to triggerowanie takie odebrałeś...

0: W naszym zakładzie Wędzarni Białecki produkujemy grillowe specjały, które zawsze świeże znajdziecie w naszych sklepach. Kiełbasa śląska 500 gramów 9 zł 99 groszy. Od czwartku do niedzieli boczek w plastrach w marynacie 400 gramów tylko 13 zł 59 groszy za opakowanie przy zakupie dwóch. Twój Market. Najlepsza oferta grillowa.
1: Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Pływamy, latamy, nie zwalniamy. Wake Zone Stawiki Sosnowiec. Odjechany, wodny tor przeszkód, beach bar, imprezy, plaża i wake park. Wypożyczalnia sprzętu, treningi dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wake Zone Stawiki Sosnowiec. Przybywaj, pływaj i odpoczywaj. www.wake-zone.pl. Poleca RMF Max.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Podologia, fryzjerstwo, higienistka stomatologiczna. Bytomski medyk oferuje wiele atrakcyjnych kierunków kształcenia. Ucz się bezpłatnie, bez matury, w każdym wieku. Zapraszamy do medyka w Bytomiu na ulicę Wrocławską 120.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
15: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
1: Zdrowit.
16: I po reklamie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
17: Zaglądamy sobie na mapy meteo, a tam sobota na Śląsku i w Zagłębiu pod znakiem chmur i przelotnych opadów, choć miejscami pojawi się też trochę słońca, zapewniają synoptycy. Na termometrach w regionie maksymalnie 19 stopni, ale przez wiatr, chmury i deszcz niestety nie poczujemy tego aż tak dobrze. Wiać ma głównie od zachodu. Niedziela przyniesie podobną pogodę, sporo chmur, przelotne deszcze i silniejsze podmuchy wiatru, a temperatura będzie niestety spadać. W niedzielę chłodniej o 2 stopnie.

Mrozuj Sunset Grace przed chwilką. Nic do stracenia, za to dużo do zyskania w ten weekend. Mamy, bo jeszcze cały weekend przed nami. No nawet jak jeszcze dzisiaj spędzacie trochę czasu w pracy, to potem nadejdzie fajrancik i można nareszcie wycisnąć. Będzie weekend jak cytrynę. I tego wam życzę. Fajnego weekendu. Zostawiam was w bardzo dobrym towarzystwie, bo za chwilę radiowóz, a za kierownicą Piotrek Niewald. Topik jeszcze ode mnie z Becky G. Sorry, Papi, Dawid Miązek. Trzymajcie się, miłego, pa!

0: reklama.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
3: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
5: To jest moment na wielkie outletowe zakupy. W Designer Outlet Sosnowiec trwa wyprzedaż z podwójnymi obniżkami cen. Rabaty do 70% i ponad 100 najlepszych marek do wyboru. Adidas, Nike, Toast, Kazar i wiele więcej. Za marki, które kochasz, teraz zapłacisz jeszcze mniej. Wpadnij na wyprzedaż do Designer Outlet Sosnowiec i upoluj letnie okazje w najlepszym stylu. Designer Outlet Sosnowiec. Orląt Lwowskich 138. Zapraszamy.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
6: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: Teraz w Biedronce coś specjalnego. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet do 100 zł na voucher. Od 11 do 13 czerwca zrób zakupy za minimum 99 zł i odbierz 10% ich wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go od 28 czerwca do 1 lipca na wakacyjne zakupy za minimum 99 zł. I tak rosną Twoje oszczędności. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Limit: jeden voucher o maksymalnej wartości 100 zł na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
9: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
10: Twoje pierwsze mieszkanie na start. Więcej miejsca dla rodziny albo zmiana, na którą czekasz od dawna. Odpowiedzią na każdą z tych potrzeb są dni otwarte dewelopera TDJ Estate. Odwiedź nas 19 i 20 czerwca w biurach sprzedaży w Katowicach, Zabrzu i Bielsku-Białej i wybierz swój nowy adres. Zobacz gotowe mieszkania na żywo. Skorzystaj ze specjalnych rabatów i harmonogramu płatności 10.90. Do zobaczenia 19 i 20 czerwca. Więcej na tdjestate.pl.
11: RTV Euro AGD.
12: Jak okazje?
11: To w euro!
12: Emocje rosną!
11: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali QNET. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.
14: Na Śląsku i w Zagłębiu dziś przewaga chmur, miejscami pojawią się przejaśnienia, ale miejscami pojawi się też przelotny deszcz, także taka słodko-gorzka ta prognoza. Na termometrach w regionie maksymalnie 19 stopni, choć odczuwalna może być niższa, zwłaszcza właśnie wtedy, kiedy będzie silniej wiało od strony zachodniej. Jutro podobnie, sporo chmur, przelotne opady, a wiatr i temperatura niestety trochę będą mniej korzystne, zwłaszcza jeżeli chodzi o sytuację na termometrze, będzie gorzej. 16-17 stopni to maks na niedzielę.
15: Człowieku, 13 po 13 wszystko zdarzyć się może, prawda? No jeszcze Niwart siada za kierownicę radiowozu w RMF Max, no to dzisiaj będą cuda. Oj, będą cuda. Rym, bym, bym. trochę w wersji dwusłowowej odpalamy ten radiowóz. Piotr Gniwald, dzień dobry w sobotę, 13 dzień czerwca. Co tam u was? Wszystko w porządku? A, sprzątacie? No to będziemy pomagać, a jak samochodem jedziecie, to też szerokości życzymy i w ogóle dla pracujących serdeczne pozdrowienia. Odpalam radiowóz. Another

0: Dla tych, którzy słuchają dzisiaj RMF Max w domku nad wodą, to naprawdę bardzo fajne. A spaliście kiedyś w domku na wodzie? No ja spałem w Koninie, w Barnie były takie domki, chyba cały czas nawet są takie domki, gdzie można po prostu nawet w cztery osoby przespać się na wodzie. Ale domek jest bardzo dobrze przymocowany, jest toaleta, jest prysznic, wygodne spanie, chyba że ktoś nie lubi bujania, no to tutaj może trochę ponarzekać, prawda? 13 dzień czerwca, dom nad wodą, to był PZ, a za chwilę Andy Dusty z Okaria. Wrócę i przypomnę wam, dlaczego to dzisiaj warto by było pojawić się w Pile.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w Starej Fabryce w Bielsku Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
4: Uwaga! Leci w górę!
5: Uwaga! Leci w dół!
6: Hity lecą w górę i w dół. Ty decydujesz. Hot Bands. Legendarna lista. W soboty po 17 w RMF Max.
7: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
8: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
9: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Katowice, Aleja Roździńskiego 91. I na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Katowice, Aleja Roździńskiego 91. I na aaauto.pl.
10: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Katowicach. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Katowicach, ulica Dąbrówki 10.
12: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
13: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
12: Zaraz wszystko wyjaśnię.
14: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Tembanku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
15: Adatex, deweloper inwestycji Panorama 3 Stawy, zaprasza na pierwszy dzień otwarty. Czekamy na Was 20 czerwca od 10 do 14 przy ulicy Pułaskiego 23 w Katowicach. Poznajcie zielone sąsiedztwo Doliny Trzech Stawów. Zobaczcie gotowe do odbioru mieszkania z ogrzewaniem podłogowym i wykończonymi tarasami lub ogródkami. Rabaty do 2000 zł za metr kwadratowy. Rabat dostępny tylko w dniu wydarzenia. Więcej na adatex.pl.
16: I po reklamie.
17: To jest RMF Max.
18: Hity na maksa.
19: Śląsk 88.1 FM.

Max, to jest radiowóz, tak sobie jedziemy przez tę sobotę. No to teraz Gipsy, Kukon i Jonathan wywiózł nas do Piły. Wiki na scenie, Mortal na scenie, DJ Kaola na scenie, plac świętej Urszuli Ryduchowskiej. Dzisiaj w Malborku gramy kolejne Lato na Maxa, które zdecydowanie zaczęło się na początku wiosny, więc dzisiaj kolejny odcinek naszej muzycznej przygody. Jak jesteście?

0: No to jedziemy.
1: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
3: Zapraszamy do salonu Cherry w Toruniu. Firma Yama, ulica Sieradzka 14. www.cherrytoruń.pl.

0: Był na żywo na ING Series Ibiza. W tym roku jest między innymi Jason Derulo i wiele, wiele innych gwiazd. Jesteśmy po pierwszym dniu, po pierwszej nocy grania naprawdę dużego, imprezowego, wielkiego, eventowego miasteczka ING Series Ibiza 2026. Tych, którzy zmierzają na sobotę, odpoczywają po piątku, mają ochotę dzisiaj dobrze się zabawić. Bardzo serdecznie was pozdrawiam. Jesteście w Chorzowie, tak jakbyście po wczorajszym balecie na ING zapomnieli, gdzie jesteście. Pozdrawiamy was tutaj ze studia RMF Max. Zazdrościmy wam dobrej zabawy, a wszystkich słuchaczy zachęcamy do odwiedzania RMF Max na stronie, oczywiście na naszych social mediach. Sporo się dzieje także eventowo i także sporo się dzieje z Chorzowa, z ING Silesia Beats. To za chwilę o pogodzie w RMF Max i wracam nutką, ale Farbena.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Płacę podatki za tę starą halę po warsztatach, a tam tylko wieje nudą. Zero pomysłu.
6: No to przestań produkować nudę. Zrób tam ściankę wspinaczkową, stylową kawiarnię albo kręgielnię. Śląsk potrzebuje miejsc do relaksu.
5: Łatwo powiedzieć. Skąd na to wziąć?
6: Ze Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. Dają unijne dotacje na zagospodarowanie terenów poprzemysłowych. Dostaniesz minimum 1 000 000 zł na przemysł czasu wolnego.
5: Oho, to kończę kawę i patrzę na scp-slask.pl.
7: Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej.
8: Mix Profeska.
9: Nikt nie gra lepiej.
8: Slay. Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
10: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
11: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app. Tutaj spotkasz się z przygodą, nauką, historią i doskonałą zabawą. Tutaj, w Kopalni Złota, w Złotym Stoku. Przybywajcie i odkrywajcie nowy wymiar rozrywki. Czeka na was przejazd podziemną kolejką, spływ łodzią w stuletniej sztolni, podziemny wodospad, spotkanie z duchem, gry terenowe i średniowieczna osada górnicza. Do tego hotele, restauracje i masa innych atrakcji. Kopalnia Złota w Złotym Stoku. Obiecujemy wam złote góry. Zapraszamy do naszych mediów społecznościowych i na www.kopalniazłota.pl.
12: Najlepiej słuchać w pracy.
13: Max robi mi dzień.
14: Max robi robotę. Yeah!

0: tego jesteśmy. Mocne hity. Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
1: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
2: No, to jedziemy.
3: Tato, czy dziś ja prowadzę?
2: Jasne, w końcu to twój dzień.
3: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
5: Twoje pierwsze mieszkanie na start. Więcej miejsca dla rodziny albo zmiana, na którą czekasz od dawna. Odpowiedzią na każdą z tych potrzeb są dni otwarte dewelopera TDJ Estate. Odwiedź nas 19 i 20 czerwca w biurach sprzedaży w Katowicach, Zabrzu i Bielsku-Białej i wybierz swój nowy adres. Zobacz gotowe mieszkania na żywo. Skorzystaj ze specjalnych rabatów i harmonogramu płatności 10.90. Do zobaczenia 19 i 20 czerwca. Więcej na tdjestate.pl.
6: I po reklamie.
0: Gramy.
7: Nie oceniamy.
0: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
9: Na Śląsku i w Zagłębiu dziś przewaga chmur. Miejscami pojawią się przejaśnienia, ale miejscami pojawi się też przelotny deszcz. Także taka słodko-gorzka ta prognoza. Na termometrach w regionie maksymalnie 19 stopni, choć odczuwalna może być niższa, zwłaszcza właśnie wtedy, kiedy będzie silniej wiało od strony zachodniej. Jutro podobnie, sporo chmur, przelotne opady, a wiatr i temperatura niestety trochę będą mniej korzystne, zwłaszcza jeżeli chodzi o sytuację na termometrze. Będzie gorzej. 16-17 stopni to maks na niedzielę.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
7: RMF Max.
0: RMF Max Śląsk.

to Friends i Summer w RMF Max. Jesteśmy przed 14. Ja wiem, że niektóre eventy dzisiaj na przykład na plażach różnych w dużych miastach, mniejszych miastach zostały odwołane przez deszcz, ale spokojnie, następny tydzień to upały, spokojnie, spokojnie. A o konkretach, o imprezach teraz w Tour de Clubie w RMF Max. Wracam na Śląsku z informacjami imprezowymi. To już dzisiaj po południu grają na basenach Electronic Pool Session. Tak prezentują się baseny w Bielsku. Grają na dwóch scenach. Mocniejsza, bardziej techniczna, a druga bardziej chaosowa i bardziej taka typowo basenowa. No to już od godzin popołudniowych do wieczora, a później jeszcze nocka. Jeszcze after party w klubie 2B Club. Tutaj za muzykę odpowiedzialny będzie Miwat i Alien X i na pewno nie zabraknie dużej ilości fajnych, chaosowych doznań. Gdzie na Śląsku jeszcze? Może Trap Hit, sobota plus 18, zaprasza Noc w Rybniku, Sixa, Caspi, Dplay, taki line-up na dzisiejszy wieczór. No to jeszcze można zajrzeć do klubu Cel w Katowicach i wybrać się na wydarzenie sobotnie, bo dzisiaj grają Supersam i Rooftop Party tak naprawdę, Private Dancer. No i dzisiaj także dużo wspomnień w Energy 2000, tak grają Katowice i tutaj Retro Party. Pozdrawiamy rezydentów na sali dance, grupa D-Bomb. Świetnej zabawy na Śląsku życzę, no i spokojnej niedzieli. Nie straćcie jej i zostańcie z RMF Max. We'll be right back.

0: teoria
1: i praktyka.
0: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
1: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Szukasz pomysłu na dzień pełen atrakcji? Park Rozrywki Poczesna to miejsce, gdzie przygoda czeka na każdym kroku. Zobacz zebry, lemury, surykatki, wielbłądy, alpaki, kapibary, bo kapibary są na fali, i setki innych wyjątkowych zwierząt. Karmienie, dmuchańce, park linowy, trampoliny i plac zabaw. Tu nuda nie ma wstępu. A kiedy złapie Was apetyt, zaprasza kawiarenka z kawą i słodkimi przekąskami. Urodziny i wycieczki? Tylko w Poczesnej. Park Rozrywki Poczesna. Mini zoo, wielka frajda.
3: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Katowicach. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Katowicach, ulica Dąbrówki 10.
4: M1 w Czeladzi. Tu bezpieczne wakacje, sport i zdrowie. Już w tę sobotę, 13 czerwca, pokazy służb ratowniczych, rozgrywki Arena Street Soccer i pokazy Freestyle Football oraz konsultacje medyczne. A do wygrania vouchery na fizjoterapię. Tylko w tę sobotę. M1 w Czeladzi.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: O nie! Gdzie moja kasa?
5: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na Twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do Twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
7: Oszczędni zawsze znajdą Waszą jakiś hit.
8: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
9: Szafa pęka w szwach? Na półce piętrzą się stare gazety? A może w szufladzie zalegają drobne elektrośmieci? Daj im drugie życie i wróć do domu z czymś zielonym. Już 13 czerwca od 9 do 13 Centrum Handlowe Auchan Sosnowiec rozdaje sadzonki za surowce wtórne. Segregujesz, oddajesz, odbierasz roślinę. Proste? Nie wyrzucaj, segreguj. Więcej na auchansosnowiec.pl.
10: RTV Euro AGD.
11: Jak okazje, to w euro.
12: Mistrzowskie okazje w grze.
13: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. LRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.
15: Tak działa Max.
16: W aucie.
15: Online.
16: U ciebie na chacie.

0: słyszałeś? Dni otwarte na osiedlu Albatrosów już w sobotę.
1: Będę tam. To najlepsza okazja, by kupić wymarzony dom lub mieszkanie na wyjątkowych warunkach.
2: Sprawdź szczegóły na wiarygodnydeweloper.pl.

0: Unwound River w RMF Max, David Guetta i Alok. To program radiowy sam. Wybieramy się tym radiowozem na chwilę na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. No i będzie o Dawidku. Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion łączą siły wokół DNA. DNA łącząc klasyczny wokal, współczesną sztukę i elektroniczną produkcję, aby zdefiniować brzmienie Mistrzostw Świata FIFA 2026. To hymn tegorocznego mundialu. DNA celebruje piłkę nożną jako coś więcej niż grę, oddając tożsamość, jedność i przynależność, które leżą u podstaw Mistrzostw Świata FIFA. Dlatego te bilety tak drogie! No dobra, Daria Zawiałow, a więcej o mundialu na, oczywiście, w mistrzowskich fleszach sportowych w RMF Max. RMF Max.
1: Reklama. W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
3: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w Starej Fabryce w Bielsku Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
4: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
5: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.

0: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: Tato, co to za pan?
2: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
1: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
2: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
1: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
2: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
1: To z Tauronem.
2: Jasne, że tak. Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
3: Hulu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zapraszamy do salonu Renault Autozięba, Katowice Piotrowice, ulica Kościuszki 257, www.autozięba.eu.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: O czym ćwierkają ptaszki w Sosnowcu? O odnowionym hipermarkecie Auchan!
7: Otwórz się na nową jakość zakupów i skorzystaj z mnóstwa promocji. Jak filet z piersi kurczaka, teraz 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,70. A lody zielona budka 54% taniej, tylko 9,99 za opakowanie. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,98. Oferta do 17 czerwca. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: I po reklamie.
9: Mocne hity bez przerwy.
10: To działa.
9: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

Przepisowo i przebojowo Black Eyed Peas w RMF Max. Tak, to radiowóz, więc o przepisach będzie też dzisiaj w tym programie. Przypominamy, że od 3 czerwca weszły w życie nowe przepisy ustawy Prawa o ruchu drogowym. Wprowadziły obowiązek używania kasków ochronnych dla dzieci i młodzieży podczas jazdy rowerem, hulajnogą elektryczną oraz urządzeniami transportu osobistego. UTO to się nazywa. Kaski trzeba zakładać, jak

0: jest nowość w RMF Max.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Dynamicznie i tanecznie, tak pod lato i bardzo przebojowo. Livka, Enklawa i Fukaj. Chcę więcej, więcej o Bęgielach na rmfmax.pl i o nowościach także. Głosujcie na nie na rmfmax.pl. Dzisiaj kolejne wydanie listy Hobo Benz. Max. Przebój także wjeżdża na naszą playlistę, obgrany przeze mnie na imprezach i cały czas świetnie taneczny, udowadnia, że muzyka afro ma się naprawdę bardzo dobrze. Shimza, to jakby taka pomoc dla Black Coffee, Fire Fire. Przypominam, głosujcie na listę i więcej o naszych nowościach na rmfmax.pl.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: No i wszystkie brokaty, cykiny, gwiazdeczki, ploteczki i pozamiatane.
3: Nic nie trafia pod dywan. Ogarniamy wszystkie różowe

0: Słyszałeś? Dni otwarte na osiedlu Albatrosów już w sobotę.
1: Będę tam. To najlepsza okazja, by kupić wymarzony dom lub mieszkanie na wyjątkowych warunkach.
2: Sprawdź szczegóły na wiarygodnydeveloper.pl.
3: Goście, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
4: Podnosimy poprzeczkę na Śląsku. Well Fitness to już 19 klubów w regionie. W czerwcu poznaj nas za free. Skorzystaj z jednorazowego wejścia do wybranego śląskiego klubu i zobacz, jak wiele zyskasz. Więcej na wellfitness.pl.
5: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
6: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
7: 369 to teledysk, który dzieje się na żywo i wciąga Cię do głowy artysty.
8: Trzy odsłony. Umysł, ciało, dusza. Niepewność, napięcie, spełnienie.
7: Zobacz, jak dwie postacie walczą i uczą się być jednością. Poczuj muzykę, która nie daje Ci odetchnąć ani na chwilę.
8: To jest impuls. Nie analizuj. Poczuj.
7: 369. Wejdziesz, czy zostaniesz na zewnątrz?
8: Do zobaczenia w Teatrze Rozrywki.
7: Poleca RMF Max.
9: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
10: Twoje pierwsze mieszkanie na start. Więcej miejsca dla rodziny albo zmiana, na którą czekasz od dawna. Odpowiedzią na każdą z tych potrzeb są dni otwarte dewelopera TDJ Estate. Odwiedź nas 19 i 20 czerwca w biurach sprzedaży w Katowicach, Zabrzu i Bielsku-Białej i wybierz swój nowy adres. Zobacz gotowe mieszkania na żywo. Skorzystaj ze specjalnych rabatów i harmonogramu płatności 10.90. Do zobaczenia 19 i 20 czerwca. Więcej na tdjestate.pl.
11: I po reklamie.
12: Tu się łapie flow.
13: Made my day.
12: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

Polski nie ma na mundialu, jak espresso. Gastronomia polska płacze, bo przecież tyle miało się dziać w tych barach, tych strefach, które cały czas stoją i czekają na swoich kibiców, no ale przecież inne mecze też można oglądać, prawda? Katar, Szwajcaria, Brazylia, Maroko, w niedzielę Haiti, Szkocja, Niemcy, Australia, Turcja i Niemcy, no właśnie z kim? Z Curaçao. No właśnie, nie Curaçao, nie Caracao, czy Curaçao, tylko Curaçao. To miłego kibicowania i pamiętajcie na bieżąco informacje w naszych mistrzowskich, mundialowych fleszach sportowych w RMF Max. Na bieżąco wam tutaj

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali QNET. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wiadomo, że gdy niskie ceny są w grze, to masz wsparcie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A wszystkie paczkowane parówki, kabanosy i kiełbasy Tarczyński. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
4: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w starej fabryce w Bielsku Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
5: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
6: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flash sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
7: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
8: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Katowicach. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Katowicach, ulica Dąbrówki 10.
9: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: Przeżyj wydarzenie, które przyspiesza bicie serc fanów imprezowych brzmień w ikonicznym miejscu Śląska. Fire Festival. Zapraszamy od 28 do 30 sierpnia na promenadę superauto.pl Stadionu Śląskiego. Czeka na Ciebie połączenie światowej elektroniki i polskiej sceny muzycznej. BDOES 2115, DJ Snake, Alan Walker, Bledka, Kizo Reto, Zalia i wielu innych. Fire Festival. Bilety na eventim.pl.
12: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
13: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. I po reklamie.
14: To jest RMF Max.
15: Hity na maksa.
14: Śląsk 88,1 FM.

Jedzie radiowóz z daleka, na nikogo nie czeka, albo gdzieś tam stoi i się czai. Pozdrawiamy wszystkich na służbie, spokojnej służby, życzymy szerokości dla słuchaczy RMF Max. Antoni i Lucjan, wszystkiego dobrego z okazji imienin dla urodzonych 13 czerwca. Także wielkie pozdro, święto dobrych rad. Dzisiaj dużo dobrych rad będzie, ale dzisiaj Światowy Dzień Wellness. Może by tak na jakąś sałenkę, albo na jakiś masażyk, no to niech masuje was muzyka w RMF Max po 15. Zaraz Fight Lassie, Bibi Rexa w RMF Max.

0: musimy polować na kolejne hity. One po prostu same startują w RMF Max. Victoria Kida, Oskar Cymski, Księga Żywiołów. Gdy będziesz sama, a propos polowania, nie będzie teraz o zwierzętach. Polowanie na butelki kaucyjne stało się trendem na TikToku. Na TikToku pojawił się nowy trend. Jest nim zbieranie plastikowych butelek w celu zarobienia pieniędzy na kaucji. No fajny trend, porządek. Właśnie, jak jedziecie teraz autem i macie ochotę usłyszeć, jaka droga w naszym kraju jest najpiękniejsza, to zaraz o niej opowiem.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Mix Profeska.
5: Nikt nie gra lepiej.
4: Slay. Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
6: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
7: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w Starej Fabryce w Bielsku Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
9: Masz pomysł, ale nie wiesz, jak zdobyć środki na jego realizację?
10: Zastanawiasz się, czy fundusze europejskie są dla ludzi w twoim wieku?
9: Są. Dla każdego.
10: Dowiedz się o nich wszystkiego w świetnej atmosferze podczas pikniku europejskiego ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w Pszczynie.
9: 21 czerwca na całe rodziny czekają strefy pełne atrakcji, animacji, edukacji, sportu, zdrowia i rekreacji.
10: Szczegóły na scp-slask.pl.
9: Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej.
11: Uwaga, komunikat. Od 29 czerwca 2026 roku w części Śródmieścia Katowic zacznie funkcjonować strefa czystego transportu. Ograniczona wjazd najstarszych i najmniej ekologicznych pojazdów, oferując jednocześnie szerokie wyłączenia dla mieszkańców Katowic oraz całej górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii. Sprawdź zasady i przygotuj się na zmianę. Wejdź na katowice.eu/SCT.
12: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
13: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
14: Wszystko brzmi lepiej
15: w harmonii.
14: Dwa głosy współgrają
15: ze sobą.
14: Przekazują z lekkością
15: trudne wiadomości,
14: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
15: betonowy mur.
14: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
15: zostać influencerką.
14: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
15: Harmonizer.
16: I po reklamie.
4: To jest RMF Max.
16: Hity na maksa.
4: Śląsk 88.1 FM.

niektórzy od razu krzyczyli, że nareszcie. W Żywcu 26 i 27 męskie granie orkiestra Poznań w lipcu. W lipcu także w Gdańsku, we Wrocławiu na przełomie miesiąców, w Krakowie w sierpniu i w Warszawie 21 i 22 sierpnia. Męskie granie orkiestra nareszcie.

Przeglądając internety, rozśmieszył mnie pewien mem. Podwójny przypał. Dua Lipa. Towar Max przed momentem Houdini, ale no, ona fajniutko śpiewa, bardzo fajna laska. Dobra, wracamy do najpiękniejszych tematów. Oprócz Dua Lipy, wracamy do najpiękniejszej trasy w Polsce. Jest ich kilka i oczywiście kwestia gustu, kwestia tego, kto jedzie, gdzie jedzie i w ogóle jak na wakacje jedzie, to każda droga jest piękna, prawda? Na odcinku przybędza...

0: Słyszałeś? Dni otwarte na osiedlu Albatrosów już w sobotę.
1: Będę tam. To najlepsza okazja, by kupić wymarzony dom lub mieszkanie na wyjątkowych warunkach.
2: Sprawdź szczegóły na wiarygodnydeveloper.pl.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Podnosimy poprzeczkę na Śląsku. Well Fitness to już 19 klubów w regionie. W czerwcu poznaj nas za free. Skorzystaj z jednorazowego wejścia do wybranego śląskiego klubu i zobacz, jak wiele zyskasz. Więcej na wellfitness.pl.
6: Masz pomysł, ale nie wiesz, jak zdobyć środki na jego realizację?
7: Zastanawiasz się, czy fundusze europejskie są dla ludzi w twoim wieku?
6: Są. Dla każdego.
7: Dowiedz się o nich wszystkiego w świetnej atmosferze podczas pikniku europejskiego ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w Pszczynie.
6: 21 czerwca na całe rodziny czekają strefy pełne atrakcji, animacji, edukacji, sportu, zdrowia i rekreacji.
7: Szczegóły na scp-slask.pl.
6: Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
10: Zdrowit. Uwaga, komunikat. Od 29 czerwca 2026 roku w części Śródmieścia Katowic zacznie funkcjonować strefa czystego transportu. Ograniczona wjazd najstarszych i najmniej ekologicznych pojazdów, oferując jednocześnie szerokie wyłączenia dla mieszkańców Katowic oraz całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Sprawdź zasady i przygotuj się na zmianę. Wejdź na katowice.eu/SCT.
11: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: I po reklamie.
15: RMF Max.
16: RMF Max Śląsk.

0: Your husband is coming.
1: Można tego męża poszukać na baletach, można także go zostawić w domu, żeby nie wychodził. Wtedy nie trzeba będzie go szukać. Rai, w RMF Maxi, Where is my husband? A jak macie ochotę na dobre balety, lista Hobby Benz po 17, ale mix party, dokładnie max party dzisiaj po 20. Zapraszam, Michał Siwek. Ej typie, a radia słuchasz? Piotrek Niewald, wracam po 16.
2: Reklama.
3: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
4: Miasto. Żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Autowoz Chorzów. Ulica Drogowa, trasa Siedlicowa 51. Albo na jackpolska.pl.
5: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
6: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
5: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
6: No, no.
7: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
8: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599, czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
11: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Adatex, deweloper inwestycji Panorama 3 Stawy, zaprasza na pierwszy dzień otwarty. Czekamy na Was 20 czerwca od 10 do 14 przy ulicy Pułaskiego 23 w Katowicach. Poznajcie zielone sąsiedztwo Doliny Trzech Stawów. Zobaczcie gotowe do odbioru mieszkania z ogrzewaniem podłogowym i wykończonymi tarasami lub ogródkami. Rabaty do 2000 zł za metr kwadratowy. Rabat dostępny tylko w dniu wydarzenia. Więcej na adatex.pl.
13: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
14: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
15: I po reklamie.
16: To jest RMF Max.
17: Hity na maksa.
16: Śląsk 88.1 FM.

0: lubicie lato? No tak, lato na maksa, to modelki w RMF Max, radiowozem sobie jedziemy, ale radiowozik ma klimatyzację i okazuje się, że w tym roku latem może się bardzo, bardzo przydać, duszno, upalnie, dynamicznie, więcej niż normalnie. No to kto by się spodziewał? Nawet 35 stopni i tropikalne noce, czy to czas zainwestować w klimatyzację? RMF
1: Max. Ogłoszenie RMF Max.
2: O rany, widzę! Ojejku! No ludzie kochani, dzień świetny widzę w tym tygodniu.
3: Ja nie widzę.
2: Ja widzę!
4: Widzicie? Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro!
6: Emocje rosną!
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
15: Masz pomysł, ale nie wiesz, jak zdobyć środki na jego realizację?
16: Zastanawiasz się, czy fundusze europejskie są dla ludzi w Twoim wieku?
15: Są. Dla każdego.
16: Dowiedz się o nich wszystkiego w świetnej atmosferze podczas pikniku europejskiego ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w Pszczynie.
15: 21 czerwca na całe rodziny czekają strefy pełne atrakcji, animacji, edukacji, sportu, zdrowia i rekreacji.
16: Szczegóły na scp-slask.pl.
15: Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej.
17: Ale sztosy!
18: Ale co?
17: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
19: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
20: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
21: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
20: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
21: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
20: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
22: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
23: I po reklamie.
24: Hity pod same drzwi.
25: For free.
24: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

Kasia w RMF Max, więcej o bęgierach na rmfmax.pl. TikTok używali? Nie za dużo. Odłóż ten telefon, bo ci zablokuje. A w radiu o tym mówią. Trzeba u nas w domu tak na co dzień, aby tak nie było. Nie, celebrujcie fajną pogodę, a jak nie, no to deszczówka, jakaś kurteczka i na spacerek z RMF Max oczywiście. Może zauważycie najszybszego ptaka świata. Sokoły wędrowne wracają do lubuskich lasów. Słuchajcie, według szacunków w regionie gniazduje obecnie ponad 20 par. Regionalny konserwator przyrody w Gorzowie Wielkopolskim pozdrawia. Spektakularny sukces przyrodniczy po dekadach bez zaobserwowanych lęgów tych ptaków. No to wróciły jedne z najszybszych ptaków świata do nas. Wróciły oczywiście do okolic Gorzowa. A weekendowy... Kto jest szybszy od szwagra na stację? Zatankować biegnie!

0: Jedna z danych z przebojów RMF Max i Bibi Rexha, Shed Gas. Czy Niemcy są znani z różnego rodzaju dziwnych rzeczy, które robią? No czasami obserwuje się jakieś mistrzostwa w różnych rzeczach, ale w jedzeniu miodu na czas jest jeden taki koleś, nazywa się Andre Ortolf. Myślałem, że szybki Helmut, znany z nietypowych wyzwań. Kolejny Guinness pobity. W jedzeniu miodu, wciągając ponad kilogram w jedną minutę. No i co później było? Słodko było, słodziutko. Powiedzcie, ja z tym drugim razem tak porównywałem jak z tymi ostrymi potrawami. Ej, przestań, Katy Perry w RMF Max.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. Super, nic.

0: domów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
2: Masz pomysł, ale nie wiesz, jak zdobyć środki na jego realizację?
3: Zastanawiasz się, czy fundusze europejskie są dla ludzi w twoim wieku?
2: Są. Dla każdego.
3: Dowiedz się o nich wszystkiego. W świetnej atmosferze. Podczas pikniku europejskiego ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w Pszczynie.
2: 21 czerwca na całe rodziny czekają strefy pełne atrakcji, animacji, edukacji, sportu, zdrowia i rekreacji.
3: Szczegóły na scp-slask.pl.
2: Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej.
4: Uwaga, komunikat. Od 29 czerwca 2026 roku w części Śródmieścia Katowic zacznie funkcjonować strefa czystego transportu. Ograniczona wjazd najstarszych i najmniej ekologicznych pojazdów, oferując jednocześnie szerokie wyłączenia dla mieszkańców Katowic oraz całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Sprawdź zasady i przygotuj się na zmianę. Wejdź na katowice.eu/SCT.
5: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku 100...

0: 30 ml. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 6. A akcję kończą lody Marletto na patyku 6 razy 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
1: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Katar-Szwajcaria, Brazylia-Maroko, Haiti-Szkocja, Australia-Turcja. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Wielkie otwarcie iSpot w Czeladzi. Odwiedź Centrum M1 Czeladź 19 i 20 czerwca. Czekają na Ciebie wyjątkowe, limitowane oferty na produkty Apple, dostępne tylko przez 2 dni. Do zobaczenia w iSpot i na iSpot.pl.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.

No co, wy żadnego spania. Dzisiaj sobota, po południu zrobi nam się fajny wieczorem. Za chwilę lista Hop Band i Przemo Grabowski. A po 20 Michał Siwek i Max Party Mix. My słyszymy się po weekendzie. Piotrek Niwal, trzymajcie się ciepło. Bye, bye.

0: reklama.
1: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Wszystko brzmi lepiej
3: w harmonii.
2: Dwa głosy współgrają
3: ze sobą.
2: Przekazują z lekkością
3: trudne wiadomości,
2: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
3: betonowy mur.
2: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
3: zostać influencerką.
2: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
3: Harmonizer.
4: Zostań technikiem z medykiem. Zdobądź zawód technika elektroradiologa, technika sterylizacji medycznej, asystenta osoby niepełnosprawnej. Bez matury, w każdym wieku, bezpłatnie. Zapraszamy do bytomskiego medyka przy ulicy Wrocławskiej 120.
5: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki do pochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money!
7: Cherry Money?
6: Nowy Ekspres Los!
7: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
8: Hej, zwrotomocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć.
9: Ale etykieta musi być.
8: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
10: Tato, co to za pan?
11: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
10: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
11: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
10: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
11: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
10: To z Tauronem.
11: Jasne, że tak. Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
8: Jedziemy.
12: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
13: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
14: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
15: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: I po reklamie.
18: To jest RMF Max.
19: Hit na maksa.
18: Śląsk 88.1 FM.
20: Prezentuje Przemek Grabowski.
21: Hej, cześć, witajcie w środku weekendu, no i na imprezie w Malborku trwa nasz Elator Maxa, jest muzyczna scena RMF Max, są gwiazdy, są dobre bity. Pozdrowienia dla wszystkich, jeszcze zdążycie na muzykę na żywo. Witajcie, odliczamy 30 najważniejszych hiciorów całego tygodnia w RMF Max. Do tego mnóstwo nowości, muzyczne premiery, kawałki, których jeszcze nie słyszeliście, obiecuję. Przypomnijmy sobie, kto był najlepszy ostatnio. To już tradycja, idzie lato, musi być męskie granie. No i nareszcie, no taki tytuł przecież, nareszcie miejsce pierwsze tydzień temu w zestawieniu. Głosujecie na rmfmax.pl. Dzisiaj wśród nowości świeże bity, jakie przenoszą Robin Schulz, będzie Sony Fodera, premierowo wraca Calvin Harris, ekipa Chainsmokers, Quest, Dawid, Podsiadło, Anima, Cascade, Bob Sinclair, Ellie Goulding też, której może nie słyszeliście, Teddy Swims, John Summit i David Guetta. Po raz kolejny oczywiście z przyjaciółmi David Guetta i Alok, wyobraźcie sobie, to przed wami. A zestawienie otwiera w tym tygodniu Ale Farben z pozdrowieniem z Berlina, jego Body Talk. RMF Max 30, numer 30.

chłopaki też pewnie będą mieć takie trochę podkrążone oczy przez mundial i nocne podglądanie. Gibbs, Kukon i Jonathan, Ty masz to miejsce 29 na liście Hot Bands. Za chwilę Słoneczne House z Anowe, Talk to You, ale teraz Daydream Affiliate. Umówmy się, że dajemy mu jeszcze tydzień na debiut w zestawieniu. Przecież to jest taka dobra nuta w RMF Max. Teraz jego playback.

uśmiecha się, kiedy słyszy takie bity, prawda? Tańczy cały świat, tańczy także Polska. Another, duet przyjaciół z Holandii, Talk to You, to miejsce 28, jeszcze w zestawieniu, ale spadają. Kto lubi afrohausy, no to będzie afrohausowa nowość, dosłownie za kilka minut debiutują Shimza i Arco. Ale teraz w poczekalni o wasze weekendowe głosy postara się Robin Schulz, robię głośniej i tańczę do jego produkcji Better Times.

0: No i mamy jedną z wielu nowości dzisiaj na liście Hot Bands, tak afrohausowo i już to wakacje, już na Lato na Maxa. Shimza i Arco, Fire Fire, no i dzisiaj Lato na Maxa w Malborku, jeszcze zdążycie na muzycznej scenie RMF Max, Wilki Mortalcio, także Ola Bieniarz, która zmiksuje wam największe hiciory, które kojarzycie także z listy Hot Bands, więcej na rmfmax.pl, a u mnie za kilka minut kolejne houseowe premiery, nowość jaką przynosi nam Sony Fodera.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
8: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
7: Wspaniale się to ogląda.
8: A jak smakuje?
7: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
9: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w Starej Fabryce w Bielsku Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
10: Masz pomysł, ale nie wiesz, jak zdobyć środki na jego realizację?
11: Zastanawiasz się, czy fundusze europejskie są dla ludzi w twoim wieku?
10: Są. Dla każdego.
11: Dowiedz się o nich wszystkiego w świetnej atmosferze podczas pikniku europejskiego ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w Pszczynie.
10: 21 czerwca na całe rodziny czekają strefy pełne atrakcji, animacji, edukacji, sportu, zdrowia i rekreacji.
11: Szczegóły na scp-slask.pl.
10: Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej.
12: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
13: Czy można powtórzyć pytanie?
12: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
13: Tak.
12: Brawo!
14: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
17: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
16: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
17: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
16: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: I po reklamie.

98 i 1 FM. Numer 26.

Nasz import ze Stanów, Moonlight i Ford w numerze Alabama Ten. Na razie poczekalnia listy Hobbens. Teraz nowość. Mam dla was house'owe bity. Sony Fodera skończył płytę, pracował przez 5 lat. Obiecuje dużo zaskoczeń i nowości. A kolejna w tym tygodniu na liście Hobbens.

0: Tego tatuśka, no sorry, papi, Topik i Becky G. Niemcy też mają swoje afrohausy, a jak Topik świętuje, jest na miejscu 25. Mam dla was mnóstwo nowości, wśród nich jeszcze dzisiaj David Guetta i Alok. Razem premierowo, musicie to usłyszeć. Za chwilę wracamy do odliczania. No i też będzie David Guetta, ale na remiksie dla Milki czeka nowa wersja Just The Way You Are. Max.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Tutaj spotkasz się z przygodą, nauką, historią i doskonałą zabawą. Tutaj, w Kopalni Złota, w Złotym Stoku. Przybywajcie i odkrywajcie nowy wymiar rozrywki. Czeka na was przejazd podziemną kolejką, spływ łodzią w stuletniej sztolni, podziemny wodospad, spotkanie z duchem, gry terenowe i średniowieczna osada górnicza. Do tego hotele, restauracje i masa innych atrakcji. Kopalnia Złota w Złotym Stoku. Obiecujemy wam złote góry. Zapraszamy do naszych mediów społecznościowych i na www.kopalniazłota.pl.
5: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
6: Masz pomysł, ale nie wiesz, jak zdobyć środki na jego realizację?
7: Zastanawiasz się, czy fundusze europejskie są dla ludzi w twoim wieku?
6: Są. Dla każdego.
7: Dowiedz się o nich wszystkiego w świetnej atmosferze podczas pikniku europejskiego ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w Pszczynie.
6: 21 czerwca na całe rodziny czekają strefy pełne atrakcji, animacji, edukacji, sportu, zdrowia i rekreacji.
7: Szczegóły na scp-slask.pl.
6: Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej.
8: Uwaga, komunikat. Od 29 czerwca 2026 roku w części Śródmieścia Katowic zacznie funkcjonować strefa czystego transportu. Ograniczona wjazd najstarszych i najmniej ekologicznych pojazdów, oferując jednocześnie szerokie wyłączenia dla mieszkańców Katowic oraz całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Sprawdź zasady i przygotuj się na zmianę. Wejdź na katowice.eu/SCT.
9: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie

0: przez ostatnie tygodnie rządził na liście Hot Bands w numerze Graceland, no i wraca to ten producent Yearbox, jego nowość, którą polecam też na sobotę, Babylon, i w ogóle też już na wakacje rmfmax.pl. Teraz Kygo, który oczywiście kibicuje reprezentacji Norwegii na mundialu. Norwegowie grają, my nie zaśpiewamy Polska gola, no szkoda. Kygo na 23, jego Save My Love.
1: 23, numer 23.

0: Sezon Dawid Podsiadło w tym tygodniu 22 na liście Hot Bands. Teraz piosenka na piłkarski sezon oficjalnie mundialowo Shakira i Burna Boy. Wszystko produkuje Ed Sheeran. A widzieliście Shakirę w trakcie ceremonii otwarcia mundialu? Ludzie piszą, że trochę się pozmieniała, że jak to możliwe, że lata lecą, a ona coraz młodsza. No rzeczywiście, tak chyba jest. Może muzyka tak ją odmładza. Shakira i Burna Boy, Die Die.
1: 21 numer 21.

0: Reklama.
1: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Autowoz Chorzów. Ulica Drogowa, trasa Siedlicowa 51. Albo na jackpolska.pl.
2: Ale patrz!
3: Ale co?
2: Ale niskie ceny!
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
5: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie!
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
8: Wielkie otwarcie iSpot w Czeladzi. Odwiedź Centrum M1 Czeladź 19 i 20 czerwca. Czekają na Ciebie wyjątkowe, limitowane oferty na produkty Apple, dostępne tylko przez 2 dni. Do zobaczenia w iSpot i na iSpot.pl.
9: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
10: Adatex, deweloper inwestycji Panorama 3 Stawy, zaprasza na pierwszy dzień otwarty. Czekamy na Was 20 czerwca od 10 do 14 przy ulicy Pułaskiego 23 w Katowicach. Poznajcie zielone sąsiedztwo Doliny Trzech Stawów. Zobaczcie gotowe do odbioru mieszkania z ogrzewaniem podłogowym i wykończonymi tarasami lub ogródkami. Rabaty do 2000 zł za metr kwadratowy. Rabat dostępny tylko w dniu wydarzenia. Więcej na adatex.pl.
11: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
12: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając w spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
13: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
14: I po reklamie.

0: To mistrzowski flash sportowy RMF Max. Krzysiek Chwaliński, zapraszam. Kto zostanie koszykarskim mistrzem Polski? Wieczorem trzeci mecz finału Orlen Basket Ligi. Po dwóch meczach w Warszawie rywalizacja przenosi się do Zielonej Góry. Zastal podejmie dzisiaj Legię i to ten zespół na tę chwilę chyba faworytem.
1: No, Zastal na razie w finale zrobił swoje, czyli wygrał jeden mecz na wyjeździe w Warszawie. Teraz celem zachowanie tej przewagi, czyli dwa zwycięstwa na swoim parkiecie i to trybuny. Pełna własna hala mają być tymi istotnymi atutami Zastalu.
0: Mówił Patryk Serwański. Za oceanem wielka radość z powodu wygranej przez Amerykanów pierwszego mundialowego meczu. Przypomnijmy, USA rozgromiło Paragwaj 4-1.
2: O rany, mistrzostwa świata są w USA, to ogromny moment. Czekałem na to całe życie, a na pewno przez ostatnie 8 lat od chwili ogłoszenia organizacji turnieju.
0: Usłyszał od amerykańskich kibiców Paweł Żuchowski, a o dzisiejszych starciach za godzinę.
3: Hej, cześć, witajcie przy sobocie. Przemek Grabowski w RMF Max. Pozdrowienia dla wszystkich w Malborku. Tam dzisiaj lato na maksa. Bawicie się doskonale. Relacje będą także na Instagramie, a u mnie hiciory najważniejsze przez cały tydzień i nowości z poczekalni. Teraz Chainsmokers i Ellie Oaks. Dobry, soczysty beat. Echo.

Tak nas mówiła przed wakacjami Calvin Harris, śpiewała dla niego Jazzy, Satisfy, czeka na wasze weekendowe głosy na rmfmax.pl. Sprawdzam line-up gwiazd. Na włoskim weselu Dua Lipa wyprawiła na Sycylii imprezę. Nie było Calvina Harrisa, ale był David Guetta. Był Carl Cox, był Martin Garrix, tylko tego gościa zabrakło. Ale jest tu na staliście Hope Benz. To Eben na 19 i jego Halo. RMF Max. RMF Max. 19. Numer 19.

0: Zaczynała swoje śpiewanie w domu, później występowała przed koncertami Taylor Swift, a dzisiaj to Taylor wspiera jej karierę, jest jej chyba największą fanką, Gracie Abrams, nasza kolejna nowość, Hit the Wall. Gracie, czekam wasze głosy w Polsce, rmfmax.pl, za chwilę Gibbs i jego wina, ale teraz słoneczne Hałsiwa, bo przecież za 2 tygodnie będziemy już na wakacjach, Bauza na 18 w numerze Magnetic.
1: Max 18, numer 18.

0: Numer także dla tych, co za kółkiem z nami przy sobocie w RMF Max. Gibbs i jego winy to 17 w podsumowaniu całego tygodnia listy Hot Bands. Najważniejsze hiciory, wielka 30, no i też premiery, również te bardziej klubowe. Pamiętacie, kojarzycie takiego DJ-a Cascade? Wraca w numerze Meet Again. To przed wami w RMF Max. Czeka także Alok. RMF Max.
1: Reklama. Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
3: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
4: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
5: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
4: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
5: No, no.
6: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
7: Disney Plus.
8: To jest mój czas.
7: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
9: Mam propozycję.
10: To nie jest jakaś wkrętka?
7: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
11: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Katar-Szwajcaria, Brazylia-Maroko, Haiti-Szkocja, Australia-Turcja. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
13: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzbiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chemika Farmaceutica S.p.A.
14: Szukasz pomysłu na dzień pełen atrakcji? Park Rozrywki Poczesna to miejsce, gdzie przygoda czeka na każdym kroku. Zobacz zebry, lemury, surykatki, wielbłądy, alpaki, kapibary, bo kapibary są na fali, i setki innych wyjątkowych zwierząt. Karmienie, dmuchańce, park linowy, trampoliny i plac zabaw. Tu nuda nie ma wstępu. A kiedy złapie was apetyt, zaprasza kawiarenka z kawą i słodkimi przekąskami. Urodziny i wycieczki? Tylko w Poczesnej. Park Rozrywki Poczesna. Mini zoo, wielka frajda.
15: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
16: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
17: I po reklamie.

Alok wykorzystuje stare sample w numerze Dive Into Me z Khalidem, tym razem 16 na liście Hot Bands, ale mam dla was jeszcze mega premierę, bo dzisiaj w RMF Max jeszcze przed 20 będzie Alok i David Guetta razem. Numer, którego może jeszcze nie słyszeliście, kawałek, który na pewno będzie rządzić na festiwalach. Ten chyba też, no to król największych festiwali dookoła świata, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, skąd pochodzi, to Cascade i Leighton Giordani, nasza nowość Meet Again. We'll be right back.

0: Chciałam Ciebie więcej, naprawdę gratulacje i brawa dla Roxy i White'a, bo przecież idą coraz wyżej i są w połowie, miejsce 15, mają blisko do pierwszej dziesiątki całego tygodnia. Zostańcie z RMF Max, wraca Machine Gun Kelly, będzie anima, będą modelki, ale będzie też premiera, na którą czekamy, David Guetta i Alok, to przed Wami przy sobocie.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.

0: pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Mix Profeska.
3: Nikt nie gra lepiej.
4: Slay.
2: Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
5: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
6: No, to jedziemy.
7: Tato, czy dziś ja prowadzę?
6: Jasne, w końcu to twój dzień.
7: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
9: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
12: Hej, zwrotomocni!
13: Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
14: szklana
13: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
15: Zrobią z nas nowe opakowania.
16: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
13: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
17: Najlepiej słuchać w pracy.
18: Max robi mi dzień.
19: Max robi robotę. Yeah!
17: Od tego jesteśmy.
20: Mocne hity.
17: Byle do obiadu.
21: Najlepszy program do słuchania w pracy.
17: W tygodniu od 9 w RMF Max.
22: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
23: RTV Euro AGD.
24: Jak okazje, to w euro.
25: Mistrzowskie okazje w grze.
23: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
26: I po reklamie.

0: 13. Numer 13.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Machine Gun Kelly to teraz walczy o to, żeby pozbyć się kilku tatuaży, bo przyznaje, że chyba przegiął. Już tam mu miejsca na plecach zabrakło. Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, nasza kolejna nowość tego tygodnia. Girl Next Door. Chłopaki startują na miejscu 13. Teraz energia aż z Kanady. Tam się w nim zakochali. Wszyscy wiedzą i znają. A ja chciałbym, żebyście poznali. Posłuchajcie, jak śpiewa Cameron Whitcomb. Polecam wam w RMF Max. Nasza nowość Kingdom of Fear.

Na miejsce 12 listy Hop Benz, a na 11 numer z dedykacją dla wszystkich w Malborku. Jeszcze zdążycie, świętujemy dzisiaj, bawimy się, mamy gwiazdy na żywo. Lato na maksa, Malbork na naszej muzycznej scenie. Wilki, Mortalcio i Ola Bieniarz z RMF Max z DJ-skim setem z największymi hiciorami. Może w jej występie dzisiaj w Malborku także one. Modelki na 11, lubię cię jak lato. Gdzie jesteśmy? Sprawdzicie na rmfmax.pl.

0: reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.

0: Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Tutaj spotkasz się z przygodą, nauką, historią i doskonałą zabawą. Tutaj, w Kopalni Złota, w Złotym Stoku. Przybywajcie i odkrywajcie nowy wymiar rozrywki. Czeka na Was przejazd podziemną kolejką, spływ łodzią w stuletniej sztolni, podziemny wodospad, spotkanie z duchem, gry terenowe i średniowieczna osada górnicza. Do tego hotele, restauracje i masa innych atrakcji. Kopalnia Złota w Złotym Stoku. Obiecujemy Wam Złote Góry. Zapraszamy do naszych mediów społecznościowych i na www.kopalniazłota.pl.
2: Hej, zwrotu mocni! Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
3: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
4: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
3: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotu mocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
6: Skoda. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
11: Zdrowit.
12: Wielkie otwarcie iSpot w Czeladzi. Odwiedź Centrum M1 Czeladź 19 i 20 czerwca. Czekają na Ciebie wyjątkowe, limitowane oferty na produkty Apple, dostępne tylko przez 2 dni. Do zobaczenia w iSpot i na iSpot.pl.
13: Twoje pierwsze mieszkanie na start. Więcej miejsca dla rodziny albo zmiana, na którą czekasz od dawna. Odpowiedzią na każdą z tych potrzeb są dni otwarte dewelopera TDJ Estate. Odwiedź nas 19 i 20 czerwca w biurach sprzedaży w Katowicach, Zabrzu i Bielsku-Białej i wybierz swój nowy adres. Zobacz gotowe mieszkania na żywo. Skorzystaj ze specjalnych rabatów i harmonogramu płatności 10.90. Do zobaczenia 19 i 20 czerwca. Więcej na tdjestate.pl.
14: I po reklamie.

0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: Krzysiek Chwaliński, witam ponownie i zapraszam na mistrzowski flesz sportowy. Piłkarski Mundial Meksyk, Kanada, USA rozkręca się na dobre. Przed nami kolejne mecze. Wśród nich jeden szczególnie ciekawy, bo do gry wchodzi reprezentacja Brazylii, a to zawsze budzi sporo emocji kibiców. Mundialowy program na najbliższe godziny przedstawi Patryk Serwański.
2: Zaczynamy o 21:00. Szwajcaria zagra z Katarem. Helweci są zdecydowanymi faworytami tego starcia. O północy hit, na który chyba warto poczekać. Brazylia kontra Maroko, czyli mecz wagi ciężkiej. Późno w nocy już coś dla ceniących sobie nieco piłkarskiej egzotyki. Haiti kontra Szkocja. A jeśli ktoś lubi wczesne niedzielne śniadanie albo poranną kawę, to o 6 rano mamy jeszcze mecz Australia-Turcja.
1: I jeszcze polski akcent na mistrzostwach. FIFA wybrała polskiego arbitra głównego i asystentów do sędziowania meczu Argentyna-Algieria. W nocy z wtorku na środę zobaczymy więc w akcji Szymona Marciniaka i jego ekipę.
0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: Hej, cześć, witajcie w RMF Max przy sobocie. Dzieje się w Malborku, tam dzisiaj na żywo nasze Lato do Maxa. Mamy gwiazdy teraz też, bo pierwszą dziesiątkę otwiera Olivia Rodrigo. Jej nowości Drop Dead, a za chwilę obiecana premiera David Guetta i Alok. Razem zróbcie głośniej, już czeka Run, Run, River.
4: RMF Max. 10. Numer 10.

sobotę Bobsy, Clary, Kajsa zamykają tydzień na miejscu 9. I Can't Wait, a wcześniej numer, na który też musieliśmy czekać, ale niedługo, David Guetta i Alok, premiera tego weekendu, Run Run River. Coraz więcej dobrego bitu w poczekalni. No i ciekawe, kto wygra ten wyścig za tydzień, rmfmax.pl. Może w zestawieniu pojawi się także włoska ekipa Meduzy. Jeszcze jeden taneczny kawałek, który polecam wam na weekend. Meduza i Rani w numerze Silence.

na błysk. Mamy bardzo szybką nowość. Dawid Podsiadło ma w tej chwili dwa numery w zestawieniu listy Hot Bands. No i ten drugi na miejscu ósmym. A niedługo może mieć trzy, bo przecież wiadomo, że będzie Dawid Podsiadło i Sobel muzycznie razem. Kto nie może się doczekać? A kto wyczekuje Estate of Trance w Warszawie? Armin van Buuren i także on, John Summit z Adekami. John, teraz jego nowość w RMF Max, Shades of Blue.

0: Teacher, który wraca po latach, Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat, to 7K, z pozdrowieniem do wszystkich bawiących się dzisiaj w Malborku, lato na maksa, na muzycznej scenie Wilki Mortalcio, Ola Bieniasz, Malbork bawi się właśnie, jak dobrze, róbcie zdjęcia, wrzucajcie, oczywiście z hashtagiem na maksa, relacje sprawdzicie także na naszym Instagramie, zostańcie z nami, bo za chwilę sprawdzimy, gdzie ląduje na liście Hot Bands w tym tygodniu Hurzel w nowości Moving to the Sun.
1: Sponsorem programu Hop Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto? No wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Odjechana zima we Freestyle Park. Pierwsze na Śląsku halowe stoki narciarskie Max Trax dla amatorów i profesjonalistów. Jak zawsze odlotowe trampoliny, ścianka wspinaczkowa, tor ninja i wiele więcej. Podaruj emocje w prezencie z voucherem dostępnym online. Sprawdź na freestylepark.pl. Poleca RMF Max.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo... nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Miasto Gliwice zaprasza na siatkarską Ligę Narodów z udziałem reprezentacji Polski Mężczyzn. Przeżyj wielkie siatkarskie emocje od 24 do 28 czerwca w PreZero Arenie Gliwice. Szczegóły na pzps.pl. Bilety na e-bilet. Partnerami wydarzenia są Województwo Śląskie i Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.
10: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Katowicach. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Katowicach, ulica Dąbrówki 10.
11: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
12: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
13: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
14: I po reklamie.

0: najlepiej zmiksowana playlista.
1: Say no more.
0: RMF Max. Śląsk 88.1 FM. Just keep watching.

0: wszystko afrohausy, ale zdecydowanie wszystko dookoła house'ów. Hurzel i Ultra na te, nasza kolejna nowość tego tygodnia. Do tego tańczy Ibiza, Europa i Polska. Moving to the sun, zbliżamy się do słońca, zbliżamy się do wakacji, zbliżamy się do jedynki za chwilę na piątym Terry Swims, ale teraz mega propozycja z Polski, Fuka i Liwka i Enklawa. Chcę więcej.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Teddy Swims ma głos, który kruszy beton. Mr. Know-it-all, bardzo szybka nowość. Teddy, już pierwsza piątka. No ten głos trenował także w kapelach rockowych, a nawet takich bardziej heavy metalowych. Naprawdę, naprawdę były takie muzyczne historie. Posłuchajcie, poszukajcie Teddy Swims bardziej na rockowo-heavy metalowo. Można się zdziwić. Zostańcie z RMF Max, bo na czwartym już czeka Tame Impala w remiksie Jenny i jego Dracula.
1: Reklama. Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
3: To jest moment na wielkie outletowe zakupy. W Designer Outlet Sosnowiec trwa wyprzedaż z podwójnymi obniżkami cen. Rabaty do 70% i ponad 100 najlepszych marek do wyboru. Adidas, Nike, Toast, Kazar i wiele więcej. Za marki, które kochasz, teraz zapłacisz jeszcze mniej. Wpadnij na wyprzedaż do Designer Outlet Sosnowiec i upoluj letnie okazje w najlepszym stylu. Designer Outlet Sosnowiec. Orląt Lwowskich 138. Zapraszamy.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
6: 369 to teledysk, który dzieje się na żywo i wciąga cię do głowy artysty.
7: Trzy odsłony. Umysł, ciało, dusza. Niepewność, napięcie, spełnienie.
6: Zobacz, jak dwie postacie walczą i uczą się być jednością. Poczuj muzykę, która nie daje ci odetchnąć ani na chwilę.
7: To jest impuls. Nie analizuj. Poczuj.
6: 369. Wejdziesz, czy zostaniesz na zewnątrz?
7: Do zobaczenia w Teatrze Rozrywki.
6: Poleca RMF Max.
8: Płacę podatki za tę starą halę po warsztatach, a tam tylko wieje nudą. Zero pomysłu.
9: No to przestań produkować nudę. Zrób tam ściankę wspinaczkową, stylową kawiarnię albo kręgielnię. Śląsk potrzebuje miejsc do relaksu.
8: Łatwo powiedzieć. Skąd na to wziąć?
9: Ze Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. Dają unijne dotacje na zagospodarowanie terenów poprzemysłowych. Dostaniesz minimum 1 000 000 zł na przemysł czasu wolnego.
8: Oho, to kończę kawę i patrzę na scp-slask.pl.
10: Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej.
11: Przeżyj wydarzenie, które przyspiesza bicie serc fanów imprezowych brzmień w ikonicznym miejscu Śląska. Fire Festival.

0: 2115, DJ Snake, Alan Walker, Bledka, Kizoreto, Salia i wielu innych. Fire Festival. Bilety na eventim.pl.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali QNET. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.
4: Let's go.
5: Don't kill my vibe.
4: RMF Max. Śląsk 88.1 FM. Four. Numer 4.

Wielokrotnie miejsce pierwsze, tym razem czwórka na liście Hot Bands, Tame Impala w remiksie Jenny Dracula. Teraz kawałek z pozdrowieniem dla wszystkich w Malborku na naszej imprezie Lato na Maxa. Bawimy się, Wilki, Mortalcio, Ola Bieniarz z RMF Max, no i nasza radiowa ekipa. Relacje sprawdzicie także na Instagramie dla tych, co w Malborku dzisiaj. Dub Dogs na trzecim listy Hot Bands w numerze How Does It Feel? 3, numer 3.

Mała czarna od Prady. Nie, nie chodzi o kawę, chodzi o spódnicę oczywiście. Ellie Goulding, Black Prada Dress. To nasza sobotnia premiera. Ellie wraca, tym razem bez DJ-a, bez Calvina Harrisa, tak bardziej solowo, no i też może namieszać na liście Hot Bands. Już w przyszłym tygodniu głosujecie na rmfmax.pl. Ja odliczam Wielka Trzydziestka w każdą sobotę od 17. Na miejscu trzecim Dub Dogs z Brazylii w klubowym How Does It Feel, a na drugim już tak wysoko Martin Garrix i Ed Sheeran. Numer 2.

0: powtórzyć.
1: A nawet mogą być wyżej za tydzień. Martin Garrix i Ed Sheeran, numer, którego nikt się nie spodziewał, a jednak jest. No i jest już miejsce drugie, Repeat It. Ed Sheeran to może być nawet i na drugim, i na pierwszym, bo przecież Ed Sheeran jest tak naprawdę współproducentem mundialowej piosenki Shakiry, która też czeka na wasze głosy na rmfmax.pl. Ale kto ma ich najwięcej w ciągu tygodnia? No właśnie ten gościu. Najwięcej głosów na hop zdobywa Wiktor Waligura. Rządzi na szczycie dzisiaj 4 pory roku.
2: One.
3: One.
2: One.
3: One.
2: Numer 1.

0: 4 pory roku, Wiktor Waligura już na lato, co wy na to, miejsce pierwsze na liście Hot Bands. Zostańcie z nami, bo po 20 nie zabraknie dobrego bitu. No to ja sprawdzę, co tutaj się będzie działo. Życzę wam miłej soboty. Przemek Grabowski, cześć. Max.
1: Reklama. Adatex, deweloper inwestycji Panorama 300, zaprasza na pierwszy dzień otwarty. Czekamy na Was 20 czerwca od 10 do 14 przy ulicy Pułaskiego 23 w Katowicach. Poznajcie zielone sąsiedztwo Doliny Trzech Stawów. Zobaczcie gotowe do odbioru mieszkania z ogrzewaniem podłogowym i wykończonymi tarasami lub ogródkami. Rabaty do 2000 zł za metr kwadratowy. Rabat dostępny tylko w dniu wydarzenia. Więcej na adatex.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
11: Płacę podatki za tę starą halę po warsztatach, a tam tylko wieje nudą. Zero pomysłu.
12: No to przestań produkować nudę. Zrób tam ściankę wspinaczkową, stylową kawiarnię albo kręgielnię. Śląsk potrzebuje miejsc do relaksu.
11: Łatwo powiedzieć. Skąd na to wziąć?
12: Ze Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. Dają unijne dotacje na zagospodarowanie terenów poprzemysłowych. Dostaniesz minimum 1 000 000 zł na przemysł czasu wolnego.
11: Oho, to kończę kawę i patrzę na scp-slask.pl.
13: Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej.
14: Szukasz mieszkania w samym centrum Katowic, które naprawdę robi wrażenie? Z przeszkloną loggią, dostępem do tarasu widokowego na 36 piętrze oraz dopracowanymi strefami mieszkańców i recepcją? Deweloper Atal prezentuje inwestycje Atal Olimpijska. Czekają tu gotowe, wykończone pod klucz mieszkania, do których wprowadzisz się od razu. Odbierz swój rabat nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
15: Przeżyj wydarzenie, które przyspiesza bicie serc fanów imprezowych brzmień w ikonicznym miejscu Śląska. Fire Festival. Zapraszamy od 28 do 30

0: www.bilety-na-eventim.pl.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
0: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
3: Hity na maksa.
2: Śląsk 88 i 1 FM.
4: To mistrzowski flash sportowy w RMF Max. Krzysiek Chwaliński, zapraszam. Kamil Majchrzak pokonał Daniła Miedwiediewa i awansował do finału turnieju ATP 250 na trawiastych kortach w Schertogenbosch. Polak po raz pierwszy zagrał tytuł imprezy cyklu ATP. W finale czeka na niego Alex de Minaur. Niestety wcześniej Magda Linette nie poradziła sobie z Barborą Krejcikową i odpadła z turnieju. A na mundialu za niespełna już godzinę kolejne spotkanie w Santa Clara w Kalifornii. O 21:00 rozpocznie się mecz Szwajcaria-Katar. Z kolei o północy w East Rutherford w stanie New Jersey starcie Brazylii z Maroko. Polski Związek Narciarski ma nowego prezesa, właściwie nowego starego, bo na stanowisko po 4 latach wrócił Apoloniusz Steiner. Zastąpił Adama Małysza. Steiner był jedynym kandydatem.

0: ale dam się wieczór w RMF Max zapowiada. Spływają cały czas pozdrowienia z ING Silesia Beats. Będą też mistrzowskie flesze sportowe. Sprawdzimy, co na mundialu. Michał Siwek, jestem z wami.
1: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa. Sponsorem MaxParty jest producent hydroizolacyjnej folii w płynie Primacol Professional.
0: Sprawdzamy listę obecności. Co robicie i gdzie jesteście? Piszcie Messenger RMF Max. Dla was na razie Tobi Romeo i Fly High.

0: Lady Gaga, Abracadabra, to jest RMF Max, to jest ta energia. Dobrze, że wylądowaliście tutaj razem z nami właśnie przy radiu, jeżeli akurat nie jesteście na żadnym festiwalu. Jeden taki wyjątkowy trwa, ING Silesia Beats. Rozdawaliśmy na ten festiwal karnety, wejściówki i VIP-owskie i na backstage. Naprawdę można było się solidnie zaopatrzyć w RMF Max, jeśli chodzi o ten cudowny event z muzyką elektroniczną w Parku Śląskim. Są tam nasi ludzie i spływają cały czas pozdrowienia od waszych bliskich, którzy na ten festiwal się wybrali. Dla was, kochani. I będziemy dzisiaj te pozdrowienia z przyjemnością przekazywać. Posłuchajmy tych pierwszych.
1: Hej, super się bawię. Pozdrawiam moją teściową Ulę.
0: No, teściową Ulę to pewnie pozdrawia Ciule. Znaczy Czule. Czule. Czule ją pozdrawia. Teściową Ulę.
2: Sponsorem MaxParty jest producent hydroizolacyjnej folii w płynie Primacol Professional.
3: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Wygraj kasę, zgłoś się i obstaw. A jak nie trafisz?
5: Dla ciebie 500 zł.
6: Dziękuję w takim razie.
2: Do zgarnięcia 25 tysięcy złotych. Zgłaszasz się i obstawiasz. A jak trafisz, zgarniasz hajs. SMS od treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
8: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
9: Hej, zwrotomocni!
10: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji.
9: Zwracacie nas bez paragonu.
10: Puste i niezgniecione.
9: Nie trzeba nas myć!
11: Ale etykieta musi być.
10: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
12: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
13: Tato, co to za pan?
14: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
13: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
14: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
13: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
14: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
13: To z Tauronem.
14: Jasne, że tak. Poznaj ofertę Tanie Godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
15: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
16: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
15: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
17: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
18: To jest moment na wielkie outletowe zakupy. W Designer Outlet Sosnowiec trwa wyprzedaż z podwójnymi obniżkami cen. Rabaty do 70% i ponad 100 najlepszych marek do wyboru. Adidas, Nike, Toes, Kazar i wiele więcej. Za marki, które kochasz, teraz zapłacisz jeszcze mniej. Wpadnij na wyprzedaż do Designer Outlet Sosnowiec i upoluj letnie okazje w najlepszym stylu. Designer Outlet Sosnowiec. Orląt Lwowskich 138. Zapraszamy.
6: i po reklamie.

0: Epicka zabawa, lasery, plaża, lato, cudowna atmosfera. To są rzeczy, które od razu przychodzą na myśl, kiedy słucha się numeru Levels od Aviciiego. To jest ta energia niepowtarzalna, niepodrabialna. RMF Max. Dużo numerów, które taką energię mają, jeszcze dziś dla was przygotowaliśmy. Ale właśnie a propos tych letnich imprez, cudownej energii, która kojarzy się z pewnymi rzeczami. Chciałem zapytać, z czym kojarzy wam się lato? Bo ono dla wielu już się zaczęło, dla niektórych zacznie się lada moment. I z czym ono wam się kojarzy? Myślicie lato i od razu co? Nie wiem, może zimny arbuz? Może to jest coś bardzo konkretnego, może coś bardzo ogólnego? Napiszcie Messenger RMF Max, zrobimy dziś przegląd skojarzeń z latem, tak żeby odpalić je już tak mentalnie, nawet dla tych, dla których ono dopiero 22 czerwca kalendarzowo się rozpocznie. Teraz numer, który mam nadzieję będzie nam się z tym latem kojarzył, MGK, Wiz Khalifa, Girl Next Door, cudowna energia, właśnie klimat w tym numerze, idealny letniaczek, posłuchajcie.
1: Let's go. Sounds good. Real good.
2: RMF Max.

0: Sobota wieczór, czasem impreza, czasem trasa, czasem coś jeszcze istotnego sprawia, że nie można usiąść do telewizora i oglądać kolejnego spotkania mundialu. Ale o tym, co się dzieje na drugiej stronie globu, w Meksyku, Kanadzie i USA, usłyszycie u nas w mistrzowskich fleszach sportowych. Kolejny już lada moment o 21:00. Bądźcie z nami. RMF Max.
1: Reklama. Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Katar-Szwajcaria, Brazylia-Maroko, Haiti-Szkocja, Australia-Turcja. Oglądaj od 20:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Najlepiej słuchać w pracy.
3: Max robi mi dzień.
4: Max robi robotę. Yeah!
2: Od tego jesteśmy.
5: Mocne hity.
2: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9:00 w RMF Max.
6: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
7: Przeżyj wydarzenie, które przyspiesza bicie serc fanów imprezowych brzmień w ikonicznym miejscu Śląska. Fire Festival. Zapraszamy od 28 do 30 sierpnia na promenadę superauto.pl Stadionu Śląskiego. Czeka na Ciebie połączenie światowej elektroniki i polskiej sceny muzycznej. BDOES 2115, DJ Snake, Alan Walker, Bledka, Kizo Reto, Zalia i wielu innych. Fire Festival. Bilety na eventim.pl.
8: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
9: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Zostań technikiem z Medykiem. Ucz się zawodu technika usług kosmetycznych i technika masażysty. Zdobądź nowe perspektywy. Bezpłatnie, bez matury i ograniczeń wiekowych. Bytomski Medyk zaprasza na ulicę Wrocławską 120.
11: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
12: Hej, zwrotomocni!
13: Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
14: szklana
13: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
15: Zrobią z nas nowe opakowania.
16: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
13: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
17: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
18: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
17: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
19: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
20: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
19: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
20: Ach, ci panowie z Media Expert.
19: Prawda?
21: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
22: I po reklamie.

0: Śląsk 88 1 FM. Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: Krzysiek Chwaliński, zapraszam na kolejny mistrzowski flesz sportowy w RMF Max. Mundial 2026 nabiera tempa. Do gry wchodzą zespoły, które mają ambicje walczyć o mistrzostwo. W Santa Clara w Kalifornii rozpoczyna się starcie Szwajcarii z Katarem, oczywistym faworytem zespół z Europy. O północy pierwszy prawdziwy hit rozgrywany także w Stanach. Brazylia zmierzy się z Maroko. Dla selekcjonera Canarinhos Carlo Ancelottiego będzie to trenerski debiut na mundialu. To dla mnie nowe doświadczenie, coś specjalnego. Chcę wziąć odpowiedzialność za reprezentację. To honor reprezentować najbardziej utytułowaną piłkarską nację na świecie. Zatem dwie rzeczy. Odpowiedzialność i honor. Chcę się delektować tą chwilą. O 3 w nocy Szkocja zagra z Haiti, a o 6 rano mecz Australia-Turcja.
0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.

Alok, Kali, The Dive into Me, RMF Max. Hity na trochę chillowej energii przed chwilą właśnie w numerze Dive Into Me, ale teraz zupełnie co innego. Bębny, chóry, potężna energia w numerze Mikolasa i Tripsa Hard to be Humble. Trwa sobotni wieczór w RMF Max, poczujcie tą energię.

0: kocham. Kocham odpowiedzi, które przyszły na moje pytanie o to, co wam się kojarzy z latem, które dla niektórych już jest, dla niektórych dopiero przyjdzie. To nie ma znaczenia. Najważniejsze są teraz skojarzenia. Ładne chmury. Nie wpadłbym na to, ale rzeczywiście, przecież to jest coś bardzo charakterystycznego dla okresu letniego. Wiśnie, melony i brzoskwinie, to również się pojawiło, bardzo mi się to podoba. Oprócz tego truskawka, mrożona kawa, a ktoś nawet napisał: wstawanie równo ze świtem, aby pójść na spacer lub przejechać się na rowerze przez jeszcze nieobudzone miasto. Także, jak sami widzicie, jest wśród nas psychopata.
1: Reklama.
2: Wszystko brzmi lepiej
3: w harmonii.
2: Dwa głosy współgrają
3: ze sobą.
2: Przekazują z lekkością
3: trudne wiadomości,
2: które łatwiej przyjąć. Na przykład: kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
3: betonowy mur.
2: Lub: mamo, zwolniłam się z pracy, by
3: zostać influencerką.
2: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
3: Harmonizer.
4: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: 369 to teledysk, który dzieje się na żywo i wciąga cię do głowy artysty.
10: Trzy odsłony: umysł, ciało, dusza. Niepewność, napięcie, spełnienie.
9: Zobacz, jak dwie postacie walczą i uczą się być jednością. Poczuj muzykę, która nie daje ci odetchnąć ani na chwilę.
10: To jest impuls, nie analizuj, poczuj.
9: 369. Wejdziesz, czy zostaniesz na zewnątrz?
10: Do zobaczenia w Teatrze Rozrywki.
9: Poleca RMF Max.
11: I po reklamie.

0: Mrozu, złoto, RMF Max i imprezy w ten weekend w przeróżnych miejscach, ale w jednym to wyjątkowa impreza. ING Silesia Beats, sprawdźmy, co tam się dzieje, jakie pozdrowienia stamtąd spływają dla waszych bliskich.
1: Pozdrawiamy naszych braci Wobusia i Makusia.
0: Fajnie, fajnie, że ich pozdrawiacie, jak ich naprawdę kochacie, to przestańcie ich tak nazywać. Co jeszcze?
2: Chciałam pozdrowić mojego partnera Maćka, który mnie tu przywiózł i mam nadzieję, że po mnie przyjedzie.
3: O drugiej jednak, nie o pierwszej.
0: Wiesz co, Maciek, po prostu przyjedź o trzeciej. To akurat poczekasz jeszcze półtorej godzinki i dziewczyny akurat przyjdą.

0: 2-1-1-5, jak kola i orzeszki, no pasują do siebie idealnie. Co za połączenie, chciałam ciebie więcej. RMF Max, zaraz kolejne energetyczne hity. Bibi Rexha i Faithless, New Religion, zaraz później John Newman i Love Me Again. To tak dla tych, którzy nie mogli się dostać w ten weekend na ING Silesia Beats, bo przecież tam John Newman na żywo w Parku Śląskim. Będziemy jeszcze sprawdzali, co tam się tak dokładnie na ING Silesia Beats dzieje, więc zostańcie z nami w RMF Max.
1: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
6: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
7: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Odjechana zima we Freestyle Park. Pierwsze na Śląsku halowe stoki narciarskie Max Trax dla amatorów i profesjonalistów. Jak zawsze odlotowe trampoliny, ścianka wspinaczkowa, tor ninja i wiele więcej. Podaruj emocje w prezencie z voucherem dostępnym online. Sprawdź na freestylepark.pl. Poleca RMF Max.
8: Wygraj kasę, zgłoś się i obstaw. A jak nie trafisz?
9: Dla ciebie 500 zł.
10: Dziękuję w takim razie.
8: Do zgarnięcia 25 tysięcy złotych. Zgłaszasz się i obstawiasz. A jak trafisz, zgarniasz hajs. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69, lub wejdź online na rmfmax.pl.
11: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
12: I po reklamie.

David Guetta i Alok. Tych dwóch legendarnych DJ-ów w numerze Run Run River, czyli kolejny wielki hit na to lato, zapisujcie na swoich playlistach, bo nie zawsze będziecie w stanie puścić RMF Max. Oby taka sytuacja miała miejsce jak najrzadziej, no ale cóż, musimy się z nią liczyć. Na razie, póki jesteście w zasięgu, to korzystajmy z tego. Daydream Affiliate i Klimacik w numerze Playback w RMF Max. Michał Siwek, cześć jeszcze raz.

0: Bailando razem z Seanem Paulem. Sean Paul w zeszłym roku jednym z headlinerów festiwalu ING Silesia Beats. W tym roku inne gwiazdy, ale równie cudowne. Co tam się dzieje? Jakie pozdrowienia płyną z Parku Śląskiego? Posłuchajmy.
1: Pozdrawiamy wszystkich pozytywnych ludzi z Torunia.
0: No to na miejscu negatywnych ludzi z Torunia czułbym się nieco pominięty. Byłoby mi nieco przykro. Zatem ja, pozwólcie, że pozdrowię tych negatywnych ludzi z Torunia.
2: Pozdrawiam mojego kochanego męża Bartusia. Bardzo cię kocham.
3: Pozdrawiam moją super dziewczynę Kamilę.
4: Oj, moje przyjaciółki Patrycja, Anka, Wiktoria, pozdrawiam was.
5: Ja nikogo nie pozdrawiam, bo wszyscy moi znajomi tutaj są.
0: No i to się nazywa prawdziwe życiowe bogactwo.

0: jest nowość w RMF Max.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

stworzonych specjalnie dla lata, dla letnich wspomnień. One później się kojarzą cudownie. A z czym wam się kojarzy lato? Dzisiaj o to pytałem. Messenger RMF Max zasypany oczywiście waszymi skojarzeniami. Są one cudowne. Klimatyzacja. Proste. A nie pomyślałbym o tym. Lody to jest też klasyczek, ale ktoś pisze o pomidorach, które są wtedy tańsze i nie smakują jak papier. To jest duża zaleta lata, rzeczywiście. I oczywiście zapach filtra przeciwsłonecznego i wody w basenie. Piękne wspomnienia, piękne skojarzenia. Co jeszcze wam przychodzi do głowy, kiedy myślicie o lecie? Justin Bieber, Nicki Minaj, żeby się lepiej myślało. Beauty and the Beat.

0: zawodny, cudowny Dawid Podsiadło i na błysk w RMF Max. Cały czas monitorujemy, co się dzieje i na Mundialu, i skojarzenia z latem przeglądamy, i pozdrowienia płyną z ING Silesia Beats. Dzieje się dziś w RMF Max, zostańcie z nami.
1: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

Epicki duet Boba Sinclaira z Kajzą w numerze I Can't Wait. RMF Max z wami jest już po 23. Dobry wieczór ponownie. Cudownie, że jesteście z nami. Michał Siwek, ja zapewniam bęgery na ten wieczór. Przed wami Bledka 2 dni. Na chwilę zwolnimy, a potem odpalamy kolejne rakiety z LMFAO.

0: macie?
1: Jedno słowo. Morela. Ale klasyka ktoś wygrzebał. Pytałem o skojarzenia z latem i Morela pojawiła się kilkukrotnie. Bardzo się cieszę, że się pojawiła. Nie powinniśmy zapominać o Morelach. Ale oprócz tego ktoś pisze o pięknych ludziach w strojach kąpielowych. To jest zdecydowana zaleta lata. Zapach siana, kąpanie się w dzikiej wodzie i chodzenie na boso po drodze. Przyznam, że nie próbowałem nigdy, ale zacząłem mieć ochotę. RMF Max. Another it.

0: Ja nie wiem, czy to już jest złudzenie, ale ostatnio mam wrażenie, że już każdy numer jest letni i naładowany tą letnią, wakacyjną energią. Train i Drive-By, no ale ten to już naprawdę jest. Płyną cały czas pozdrowienia z ING Silesia Beats, festiwal muzyki elektronicznej trwający w Parku Śląskim. Pozdrawiają ludzie tam obecni, swoich bliskich, was, przez RMF Max. Co tam słychać?
1: Bawimy się wyśmienicie!
2: Ty już mówiłeś.
0: Nie no, najgorzej to na dobrą zabawę kumpla zabrać. Posłuchajmy tego jeszcze raz w slow motion.
2: Ty już mówiłeś.
0: To już mówiłeś, no. To już nie można drugi raz powiedzieć. No nikt się tak nie skompromituje przed kamerami jak kumpel, nie?
3: RMF Max. Gramy hity na maksa.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra i tym tkliwym akcentem żegnamy się. Michał Siwek, dziękuję za dziś. Przed wami not pełna muzyki w RMF Max. Warto z nami zostać.
2: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
3: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: I po reklamie.

ciszę niż spokój. Nie chcę decydować o tym, co uważasz za słuszne, lecz dlaczego tylko ja mam uważać? Kłótnie zniszczyły wiele relacji na mej drodze, ale cóż, wiem co myślę, nie na wszystko.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.